Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze. Nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Jura.
1: O tym mówiliśmy w naszych wiadomościach we wtorek. Samochód pod kołami pociągu i desant służb ratunkowych w sercu Częstochowy. To był sprawdzian, od którego zależało zgranie tych, którzy na co dzień ratują nasze życie. Radio Jura podsumowuje wielką symulację wypadku masowego zorganizowaną przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Długosza wraz ze Strażą Pożarną i Pogotowiem. Według scenariusza samochód osobowy wjechał na przejazd kolejowy mimo zamkniętych rogatek i nastąpiło zderzenie na torach.
2: W wyniku tego zderzenia pojazd się zapalił. Była konieczność zgaszenia, ewakuacji osób, które znajdowały się w pociągu i w samochodzie osobowym. Duże siły zostały zadysponowane do tego zdarzenia, bo to aż 8 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, 5 zastępów karetek, w sumie ponad 45 osób i to wymaga wielkiej koordynacji, plus kilkadziesiąt osób, które mieliśmy jako pozorantów w pociągu i osoby w zakleszczonym pojeździe osobowym. Staramy się zawsze podczas takich ćwiczeń wyciągnąć wnioski, które pomogą nam w przyszłości te akcje prowadzić szybciej, sprawniej i bezpieczniej.
1: Relacjonował Dariusz Andryszkiewicz, rzecznik komendanta Centralnej Szkoły Pożarniczej. Na poligonie przy Sabinowskiej w murach uczelni zarobiło się od rannych. W rolę ofiar wcieliło się kilkudziesięciu uczestników akcji, ucharakteryzowanych tak realistycznie, że trudno było odróżnić ćwiczenia od rzeczywistości. Służby walczyły z czasem, by sprawnie zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Jak mówi Wojciech Szczurak z UJD, w tej lekcji nie chodziło tylko o opatrywanie ran, ale o naukę wspólnego działania między przyszłymi ratownikami a mundurowymi.
3: Im więcej wiedzy, tym będziemy mogli czuć się bezpieczni. No, zwłaszcza, że to są studenci, którzy za chwilę opuszczą mury szkoły i zaczną pracować w zawodzie i chcemy im stwarzać jak najlepsze warunki do tego, żeby mogli tą wiedzę czerpać. A w jaki sposób lepiej się uczyć niż na własnych błędach, na własnych czynnościach, na własnych wnioskach przede wszystkim. To jest dla nas szalenie istotne. Dobry ratownik medyczny to taki, który jest przygotowany na najtrudniejsze sytuacje, który ma tą wiedzę nie tylko w głowie, ale może ją dysponować w każdej chwili, działając głównie pod presją czasu, pod presją emocji.
1: Oceniał kierownik Centrum Symulacji Medycznej Collegium Medicum, dyrektor pogotowia Marian Nowak podkreśla z kolei, że takie treningi to przypomnienie, kiedy dzwonimy pod numer alarmowy, nasz spokój, ale i przekazywane konkretne informacje ratują czyjeś życie.
4: Dyspozytor będzie zadawał pytania co do lokalizacji, stanu, zagrożenia, czy na przykład samochodu są jakieś wycieki płynów, paliwa, ilości poszkodowanych. Jeżeli to jest kategoria zgarzenia masowego, to wiadomo, że nie będzie się wysyłało najpierw jednej karetki rozpoznawczej, tylko na przykład od razu trzeba wysłać kilka, więc nie należy się rozłączać, póki dyspozytor nie powie, bo on już zadysponuje zespoły ratownicze, ale będzie jeszcze chciał dodatkowe informacje, żeby sprawnie pokierować tą akcją.
1: Studentki ratownictwa medycznego przyznają krótko, adrenalina podczas całej symulacji była ogromna, a największym wyzwaniem okazał się chaos, który musieli wspólnie opanować ratownicy pomagający poszkodowanym.
5: Ratownictwo głównie opiera się na praktyce, no i dzięki takim symulacjom możemy bardzo dużo poćwiczyć i właśnie praktykować.
6: I możemy zobaczyć, jak to wygląda w prawdziwym życiu.
7: Największym stresem dla nas było to, że jednak nie mamy takiego doświadczenia jeszcze.
6: Wydaje mi się, że bardziej stresujące jest to, że jest rzeczywiście dużo poszkodowanych, dużo osób jest potrzebnych, czy to ratowników, czy to strażaków do wyciągnięcia tych poszkodowanych.
7: Uważam, że to jest bardzo potrzebne, bardzo pomocne, bo ćwiczymy nie tylko naszą pracę, ale i współpracę z innymi służbami ratunkowymi.
1: Był to kolejny test wszystkich częstochowskich służb, dzięki któremu można wyciągnąć wnioski i poprawić ewentualną współpracę przy koniecznym współdziałaniu i szybkim reagowaniu na nagłe zdarzenia. Symboliczne wbicie łopaty i wielkie zmiany dla pasażerów w gminie Dąbrowa Zielona w miejscowości Święta Anna ruszyła budowa nowoczesnego centrum przesiadkowego. To milowy krok, który całkowicie odmieni komfort podróżowania w regionie. Inwestycja to część potężnego projektu wartego ponad 31 milionów złotych. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich nowoczesne centra powstaną też w Koniec Polu, Przyrowie i Poczesnej. Cel jest prosty, ma być szybciej, bezpieczniej i ekologicznie. Całość prac w regionie ma zakończyć się w przyszłym roku. Hasło kampanii mówi samo za siebie. Jedź zbiorowo, oddychaj zdrowo. Częstochowska Biblioteka imienia doktora Biegańskiego stworzyła nowe przedsięwzięcie. To klub filmowy Zaczytani w filmie. Po gruntownym remoncie głównej siedziby w Alei Najświętszej Marii Panny instytucja stara się ściągnąć do siebie nowych czytelników, bywalców i pasjonatów kultury. Za nami już dwa seanse okołoksiążkowe, ale cykl będzie wracał co miesiąc.
8: Stwierdziliśmy, że wiele książek ma niesamowite ekranizacje i warto spotkać się, żeby o nich porozmawiać. Udało nam się dostać dostęp do licencji, że możemy puszczać filmy u nas w bibliotece. bibliotece mamy teraz piękną, odnowioną salę odczytową, więc jest jak w kinie. Zrobiliśmy taki klub filmowy Zaczytani w filmie. Już były dwa spotkania, a w tym miesiącu mamy trzeci. Nie zdradzam tytułów, bo to były niespodzianki. Myślę, że było bardzo fajnie, bardzo klimatycznie.
1: Zaczytani w filmie w Bibliotece Miejskiej spotkają się w ostatnią sobotę miesiąca. Seanse odbywają się o 14:00. Wstęp dla wszystkich zainteresowanych jest wolny. Najnowsza propozycja będzie ekranizacją powieści Virginii Woolf. Fanów literatury i dziesiątej muzy zaprasza Karolina Basiak.
8: Ustaliliśmy, że zawsze ostatnia sobota o godzinie 14:00 to jest właśnie ten klub filmowy. Teraz zapraszamy również na ekranizację. To ma być film niespodzianka. Zdradzamy, jaka jest książka, niekoniecznie zdradzamy, jaki jest tytuł filmu. Autorka, myślę, że bardzo znana i bardzo lubiana. Wstęp wolny, oczywiście ogranicza nas tylko liczba siedzeń, ale już były takie momenty, że dostawialiśmy krzesełka. A po seansie oczywiście też, no z racji tego, że to jest klub filmowy, to zapraszamy do tego, żeby zostać i z nami porozmawiać o tym filmie.
1: Warto śledzić kolejne zapowiedzi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Częstochowie na stronie internetowej tej instytucji w zakładce wydarzenia. Seans być może sprowokuje nas do częstszego sięgania po książkę, na podstawie której powstał.
9: Film też może być takim zaczynkiem do tego, żeby sięgnąć po pierwowzór literacki.
8: Może porównać książka lepsza, film lepszy. Co prawda ja jestem zwolenniczką najpierw książka, potem film, ale też wiem, że są osoby, które zaczynają od filmu i potem jak się zainteresują, to chcą wiedzieć, czym się różniła ta książka od tego filmu, więc wydaje mi się, że nieważne, czy się najpierw przeczytało, czy najpierw się obejrzy, warto.
1: Nowo powstały klub filmowy polecała Karolina Basiak, rozmawiał Mariusz Osyra. Darmowy seans w sobotę 30 maja w bibliotece. Kolor zielony i darmowe wejście na szlak. Nowa atrakcja otwarta dla lokalnej turystyki w Przewodziszowicach. Co nas czeka na szlaku Rajce? Zdradzi Mariusz Osyra.
9: Jura ma faktycznie nową perełkę dla miłośników aktywnego wypoczynku. Odświeżony szlak Rajce w Przewodziszowicach oficjalnie został otwarty na nowy sezon. Blisko 100 turystów z całego kraju zainaugurowało przejście zieloną pętlą, która prowadzi przez jeden z najpiękniejszych fragmentów naszego regionu. Na 4-kilometrowej trasie czekają unikalne ostańce, punkty widokowe i ruiny średnio wiecznej strażnicy. Dzięki współpracy m.in. Nadleśnictwa Złoty Potok i Związku Gmin Jurajskich szlak zyskał nowe tablice informacyjne, zabezpieczenia na skałach oraz infrastrukturę do odpoczynku. Jurajskich atrakcji jest więcej, to miejsce idealne dla pieszych wędrówek, a zimą też dla narciarzy biegowych. Wycieczkę najlepiej zacząć na parkingu na końcu Przewodziszowic. Całą trasę faktycznie oznaczono kolorem zielonym, przystępnym dla wszystkich przyjezdnych.
1: Wkrótce wzmocnienie na tym szlaku dla wspinaczy planuje zamontować Związek Gmin Jurajski. Pobiegnij po zdrowie i dołącz do różowej fali, która wkrótce pojawi się też w Częstochowie. Wraca w nowej odsłonie wirtualny bieg kobiet pod nazwą Zawsze Pierwsi, a wraz z nim wyjątkowe miasteczko zdrowia. To coś więcej niż tylko sportowa rywalizacja, to ogólnopolska inicjatywa, która lokalnie promuje profilaktykę nowotworową, mówią koordynatorki akcji w naszym mieście.
10: Chodzi w tym o to, żeby być pierwszym przed rakiem, zdążyć przed rakiem, żeby badać piersi, ale też stawiać siebie na pierwszym miejscu. Tak naprawdę interpretacja tej nazwy jest dowolna i każda jest okej. 24 maja zapraszamy do Parku Lisiniec, gdzie pokonamy w dowolny sposób, bez mierzenia czasu, dystans 5 kilometrów. Zapraszamy na 12.
1: Mówiła nam Ewa Janiszewska. To wydarzenie szczególnie cenne w zakresie profilaktyki nowotworów u kobiet, tych najbardziej groźnych, jak rak piersi i szyjki macicy. W specjalnych strefach aktywności, regeneracji i świadomości każda z pań znajdzie przestrzeń dla siebie, by zadbać o ciało i ducha. Organizatorzy przypominają, że ruch i regularne badania to pierwszy krok do uratowania życia. Lokalnie do aktywności zagrzewać będzie Nordic Team Częstochowa, który przygotował marsz z kijkami.
11: Misją biegu jest integracja kobiet bez względu na wiek i kondycję fizyczną. Nordic Walking jest aktywnością, którą może uprawiać praktycznie każdy. Od nastolatek po seniorki. Celem wydarzenia jest promocja profilaktyki raka piersi i szyjki macicy. Nordic Walking jest jedną z najzdrowszych form ruchu. W biegu kobiet Zawsze Piersi najważniejszy jest słuszny cel, a nie wynik na stoperze. Nordic Walking pozwala pokonać ten dystans około 5 kilometrów we własnym tempie.
1: Zdradza Agnieszka Pinis z drużyny Nordic Team Częstochowa. Aby dołączyć, wystarczy zarejestrować się online i wypełnić deklarację udziału. Możecie biec, maszerować lub po prostu przyjść i kibicować.
10: Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, także wszystkich zapraszamy. Bieg kobiet nie oznacza, że jest dedykowany tylko kobietom, ponieważ kobieta zawsze ma w swoim otoczeniu bliskich, przyjaciół, przyjaciół. Zapraszamy serdecznie. I mamy dwie opcje dołączenia. Można zakupić pakiet ogólnopolskiego organizatora Bieg Kobiet Zawsze Pierwsi i numer startowy. A z kolei, żeby zapisać się na lokalne wydarzenie nasze w Parku Lysinie, to należy zapisać się do formularza Google, który przygotowaliśmy. Wszystkie linki dostępne są na naszym wydarzeniu na Facebooku.
1: Zapraszała do udziału Helena Dybel. Wirtualny Bieg Kobiet Zawsze Pierwsi w Częstochowie już w niedzielę 24 maja. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Jura.
0: Więcej na radiojura.pl. Radio Jura.
12: Muzyka wybrana dla Ciebie.
0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Jura.
1: O tym mówiliśmy w naszych wiadomościach w środę. Promenada Czesława Niemena w zupełnie nowej odsłonie. Czy koniec prac jest już bliski? O to coraz częściej pytają słuchacze Radia Jura z Tysiąclecia i Północy. A my sprawdzamy, co dzieje się na najpopularniejszym trakcie spacerowym w mieście. Deptak zyska nową nawierzchnię, ale ma być też bezpieczniej dla pieszych, rowerzystów, rodzin z dziećmi czy osób, które poruszają się tędy hulajnogami.
13: Celem jest także lepsze rozdzielenie dróg dla spacerowiczów i rowerzystów, wymiana i uzupełnienie małej architektury, nowe oświetlenie, uporządkowanie istniejącej zieleni oraz nasadzenia. W końcu kwietnia przekazany został plac budowy kolejnego odcinka promenady, to jest od ulicy Brzeźnickiej do wiaduktu nad ulicą Fieldorfa Nila. Prace rozpoczęły się tam 4 maja. Na tym odcinku trwa obecnie m.in. demontaż starych ławek i koszy. Frezowanie nawierzchni promenady na tym odcinku planowane jest od 11 maja. Kierunek robót od wiaduktu w stronę Brzeźnickiej.
1: Prace związane z układaniem nowej nawierzchni trwały pierwotnie od pętli tramwajowej do ulicy Brzeźnickiej. Teraz drogowcy wkraczają na dalszy etap promenady Niemena, informuje Tomasz Jamroziński z biura prasowego w magistracie. Mieszkańcy osiedla i zwykli spacerowicze muszą liczyć się z dalszymi utrudnieniami w trakcie robót.
13: Nie przewiduje się ogrodzenia całej budowy, jedynie wprowadzenie tymczasowego oznakowania oraz wygrodzenie pomnika przyrody. W ramach wcześniejszego etapu prac na odcinku od ulicy Kiedrzyńskiej do Brzeźnickiej wymieniono już nawierzchnię alei spacerowej. Wykonywana jest jeszcze kanalizacja deszczowa. Pozostało tam wyposażenie tego fragmentu promenady w elementy małej architektury, w tym aranżacja tzw. strefy wejściowej. To jest element większego zadania związanego z budową węzła przesiadkowego Gombrowicza Promenada Niemena Kiedrzyńska. Całość inwestycji ma kosztować 22,5 miliona złotych.
1: Przypomnijmy, najważniejszą zmianą będzie wyraźne rozdzielenie ruchu pieszych od rowerzystów, co ma raz na zawsze skończyć z konfliktami na trasie. Inwestycja w 80% jest finansowana ze środków unijnych. Zmianę docelowo na pewno docenią rowerzyści, mówi Tomasz Jamroziński.
13: Osobnym zleceniem realizowana będzie też przebudowa na odcinku blisko 300 metrów istniejącej drogi rowerowej, biegnącej wzdłuż zachodniej oraz północnej granicy Parku Tysiąclecia obok promenady. To jest projekt zgłoszony w budżecie obywatelskim. Zakres inwestycji obejmuje budowę węzła przesiadkowego przy ulicy Gombrowicza wraz z przebudową promenady Niemena i okolicznej infrastruktury. Powstanie jest modernizowana pętla autobusowa z nowymi peronami, wiatami, parkingiem, udogodnieniami dla rowerzystów i osób z niepełnosprawnościami i monitoringiem.
1: Na efekty wszystkich prac jeszcze poczekamy, bo zadanie zapisano do realizacji jeszcze na kolejnych kilkanaście miesięcy. Inwestycja potrwa do jesieni przyszłego roku, informuje magistrat. Maturalny maraton w Częstochowie nabiera tempa. Ponad 2200 uczniów wkroczyło właśnie w kolejny etap egzaminów ustnych i na poziomie rozszerzonym. Główna część pisemna potrwa do 21 maja, a równolegle trwają zmagania ustne, które zakończą się z końcem miesiąca. Na oficjalne wyniki maturzyści poczekają do 8 lipca. Jak do tej pory wyglądają maturalne zmagania?
14: Młodzież poradziła sobie z tymi zasadniczymi, najważniejszymi egzaminami.
15: Jak wychodzą z egzaminu, po napisaniu, wszystko jedno, jaki to będzie przedmiot, i mówią, że tak, no wszystko w porządku, spokojnie, nie ma problemu. No i tego się należałoby trzymać. Jestem pełnym optymizmu, że jednak będzie dobrze. Ta młodzież osiągnie sukces, który pozwoli pójść dalej. Tym bardziej, że otrzymujemy tarczę w rankingu perspektyw. Też wiąże się z tym, że ten poziom zdawania

0: wpisane w strukturę organizacyjną szkoły. Wprawdzie nie zdają ci, co są na maturze, no bo oni już te egzaminy złożyli wcześniej, a ostatnia część to była w styczniu, więc oni w zasadzie po skończeniu tych egzaminów majowych są wolni.
1: Dyrektor Częstochowskiego Ekonomika jest spokojny o wyniki maturalne i zdobycze punktowe swoich podopiecznych.
0: Będą czekać, w lipcu będą wyniki i wtedy już będą wiedzieć, czy mogą dalej aplikować i na jaką uczelnię, no ale myślę, że stanęli na wysokości zadania i są pewnie usatysfakcjonowani, że ta pięcioletnia praca, pięcioletnia podkreślmy, bo w przypadku technikum, no nie poszła na marne. I życzmy satysfakcji uczniom, ale też nie można zapomnieć o nauczycielach, bo ich praca też zostaje tu w jakiś sposób zauważona.
1: Mówił dyrektor Ekonomika Maciej Szmiel. Częstochowscy strażacy w pełnej gotowości, ale tym razem w galowych mundurach przy ulicy Sabinowskiej świętowali Dzień Strażaka. Uroczyste obchody zaplanowano w rotundzie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, gdzie spotykają się przedstawiciele wszystkich jednostek z regionu. To szczególne święto dla nowego komendanta miejskiego, brygadiera Kamila Dzwonnika, z którym rozmawialiśmy nie tylko o wyzwaniach, ale i o jego początkach w służbie oraz pasji do ratowania życia.
2: Moja przygoda z mundurem rozpoczęła się w 2000 roku, kiedy to rozpoczęło naszą częstochowską szkołę, Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej. Wybór szkoły nie był taki oczywisty. To nie było tak, że od najmłodszych lat marzyło mi się, by zostać strażakiem.
3: Nie po przeczytaniu lektury, jak Wojtek został strażakiem.
2: Wielu kolegów tak miało, natomiast w moim przypadku tak to nie wyglądało. Powiedzmy w późniejszym wieku, już jako nastoletni chłopak zacząłem myśleć o tym, co robić w przyszłości, będąc w szkole średniej. Myślę, że wiele osób w młodym wieku nie do końca jeszcze wie, jaką decyzję podjąć.
1: Straż Pożarna ma coraz nowsze zadania. Obok gaszenia pożarów musi reagować na nowe wyzwania, które pojawiły się w tej służbie w ostatnich latach.
2: Państwowa Straż Pożarna przeszła olbrzymią transformację i zapewne nie jest już tą samą formacją, którą była 30 lat temu. W ostatnim czasie wykonujemy bardzo wiele zadań tak naprawdę niezwiązanych z pożarami. Straż Pożarna tą pożarową była w tej chwili, jeżeli chodzi o pożary, to dotyczy to tak naprawdę 20-30% wszystkich interwencji, które podejmujemy i nie mówię tylko tutaj o Częstochowie, ale tak naprawdę w skali całego kraju. Jesteśmy służbą ratowniczą, która realizuje się w ratownictwie technicznym, ratownictwie medycznym, wysokościowym, ratownictwie chemiczno-ekologicznym.
1: Z Kamilem Dzwonnikiem, który szefuje Częstochowskiej Komendzie Straży Pożarnej, rozmawiała Katarzyna Fica. Błoto, przeszkody i gigantyczna dawka endorfin już wkrótce opanują region. Radmagedon Kids w wersji light nadciąga do Konopisk. Zapraszamy nad Pająk razem z Gminnym Centrum Kultury i Sportu. Już 7 czerwca na Śmiałków czeka tor inspirowany kultowym biegiem ekstremalnym, ale w wydaniu nastawionym przede wszystkim na dobrą zabawę i rodzinną integrację. Trwają już zapisy, warto się zgłosić.
4: Są to na pewno biegi rodzinne. W ubiegłym roku rozpoczynaliśmy ten Radmagedon biegami tylko i wyłącznie dla dzieci. Teraz oprócz biegów dla dzieci dochodzi forma rodzinna, gdzie spędzamy czas ze swoim rodzeństwem. Zachęcam, jest mnóstwo nowych, dodatkowych form przeszkód. Rozwiniemy też ten bieg o współpracę z harcerzami nad Zalewem Pająk. Wbiegniemy na teren ośrodka harcerskiego. Piękne, wspaniałe tereny leśne, pagórkowate. Również wykorzystamy wody Zalewu Pająk.
1: Szczegóły imprezy zdradza Marcin Kowalski, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu. W programie przygotowano trasy dla każdego, od kilometrowego dystansu dla dzieci, aż po 3-kilometrową formułę family dla całych zespołów i oczywiście rodzin.
4: Zachęcam, bo oprócz tych atrakcji związanych z samym Radmagedonem, dużo animacji, będzie dużo gier i zabaw. Zachęcamy całe rodziny, bo jest to na pewno ukoronowanie tego, powiedzmy, tygodnia związanego z Dniem Dziecka. Zapraszamy do Konopisk. Błotka nie zabraknie i spędzicie bardzo dobry czas przy świetnej atmosferze zbudowanej przez nasze Gminne Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach.
1: Organizatorzy zachęcają, aby zabrać na trasę rodzeństwo lub przyjaciół. To idealny moment, by postawić swój pierwszy krok w świecie ekstremalnych wyzwań bez presji na wynik, za to z masą śmiechu. Zapisy trwają wyłącznie online, a wystartować mogą już maluchy od 4 roku życia. 7 czerwca będzie można w plenerze nadal świętować Dzień Dziecka.
5: Dzień Dziecka w Konopiskach potrwa dłużej.
4: Zgadza się. Jest to taka wydłużona akcja związana z Dniem Dziecka. Będziemy mieli dużo atrakcji i na pewno dobrze spędzicie wspólnie ze swoimi rodzinami czas. Zapisy rozpoczęły się już z początkiem maja. Zachęcamy, żebyście wchodzili.

0: na media gminy Konopiska, na stronę internetową www.konopiska.pl oraz fanpage Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Zapisujcie się wcześniej, limit miejsc obowiązuje. Im wcześniej, tym lepiej.
1: Marcina Kowalskiego, dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu, gościu Mariusz Osyra. Widzimy się na starcie w Konopiskach. Sportowe emocje gwarantuje Radio Jura. Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie będzie mieć nową osobę kierującą instytucją. Do czasu kolejnego konkursu obowiązki dyrektora przejmie Robert Jasiak. To efekt braku rozstrzygnięcia w postępowaniu zakończonym 5 maja.
2: Jak już wiecie z wiadomości Radio Jura, jedyna kandydatka, dotychczasowa dyrektorka Anna Paleczek-Szumlas, zdobyła jedynie 3 z 9 głosów komisji i nie uzyskała wymaganej większości. W komisji zasiedli przedstawiciele miasta, związków zawodowych, środowisk twórczych oraz Ministerstwa Kultury. Choć działalność galerii i organizowane wydarzenia są dobrze oceniane, od dłuższego czasu narastał konflikt dotyczący stylu zarządzania i relacji w zespole i to właśnie brak poparcia pracowników oraz przedstawicieli miasta przesądził o wyniku konkursu. Robert Jasiak, dotychczasowy naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i były szef Ośrodka Promocji Kultury Gaudemater, obejmie obowiązki 29 maja i będzie je pełnić do końca 2026 roku.
1: To była Małgorzata Kmieciak. Dziękuję za relację.
3: Więcej na radiojura.pl. 6:22.

0: reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml. Przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
1: Chcesz, żeby było szybko, głośno i stylowo? Wjeżdżaj do Fast Customs. Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży zapraszają na profesjonalne oklejanie samochodów folią PPE, nakładanie powłok ceramicznych, montaż aktywnych wydechów, modyfikacje elektroniki pojazdowej oraz montaż dokładek. Fast Customs. Dzwoń szybko. 532 514 006. Częstochowa, Grabówka, ulica Luba 14.
2: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
3: Sezon przyjęć w pełni, a Ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na Ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
4: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
5: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
4: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
5: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis.
4: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
5: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
4: Telefon 515 660 031.
6: Czujesz? Pachnie Gruzją.
7: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
6: Nowe menu?
7: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
6: To ja biorę chinchali, gruzińskie pierogi.
7: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
6: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
7: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
6: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
8: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
9: Po reklamie.
10: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Jura.
11: O tym mówiliśmy w czwartek. Na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach jedna nieprzemyślana uwaga zakończyła pasażerce urlop, zanim jeszcze wsiadła do samolotu. Około 3:30 nad ranem kobieta podczas odprawy bagażowej oświadczyła, że w jej walizce znajduje się karabin. Co działo się dalej? O tym nasz reporter.
12: Natychmiast wkroczył zespół interwencji specjalnych Straży Granicznej. Podróżną wylegitymowano, a jej bagaże dokładnie sprawdzono. Żadnych niebezpiecznych przymiotów w walizkach nie było. Kobieta dostała 500 zł mandatu. Kapitan samolotu lecącego do tureckiej Antalii odmówił wpuszczenia jej na pokład. Straż Graniczna przypomina, że żarty o broni, bombach czy materiałach wybuchowych na lotnisku zawsze uruchamiają procedurę bezpieczeństwa. Mogą skończyć się poważnymi konsekwencjami.
11: To jednak nie wszystkie interwencje pograniczników w Pyrzowicach.
12: Interwencja była konieczna na pokładzie samolotu lecącego z Aten. Funkcjonariusze zajęli się 57-letnim pasażerem, który podczas lotu wyjął z bagażu własny alkohol i zaczął go spożywać, mimo że jest to zabronione na pokładzie przez większość linii lotniczych. Uwagę zwróciła mu stewardesa, ale pasażer zareagował awanturą, odmówił też wykonania poleceń załogi. Po wylądowaniu w Pyrzowicach interweniowali pogranicznicy. Pasażer został wylegitymowany i ukarany mandatem w wysokości 500 zł.
11: To był Mariusz Osyra. Dziękuję za relację. Znów zmienia się organizacja ruchu dla tysięcy mieszkańców dzielnicy Północ. Drogowcy właśnie wkroczyli na skrzyżowanie Alei Wyzwolenia, Sosabowskiego i Kukuczki. Dla części mieszkańców szykują się nowe utrudnienia, ale za to odetchną częstochowianie, którzy mogą już swobodnie dojechać do parkingu w rejonie mieszkań przy ulicy Pużaka. Część nowej drogi, chodników i ścieżki rowerowej już są użytkowane.
9: Mamy zmianę organizacji ruchu. Umożliwiony dojazd do ulicy Pużaka. Tym fragmentem tego odcinka, który został już przebudowany, z jednoczesnym zamknięciem przejazdu przez styk Alei Wyzwolenia z ulicą Kukuczki, właśnie gdzie ta krzyżówka będzie przebudowywana. W związku z tym niemożliwy będzie przejazd do odwołania ulicą Kukuczki na wysokości Wyzwolenia, za wyjątkiem autobusów częstochowskiego MPK.
11: Ruszajmy się w tej części dzielnicy ze wzmożoną ostrożnością, apeluje Maciej Hasik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg. Drugi jednokierunkowy odcinek czeka nadal na przebudowę. Ekipy wykonawcy wkrótce zajmą się północną nitką Alei od Lasku Aniołowskiego w kierunku tramwajowej pętli i ulicy Fildorfa-Nila.
9: Inwestycja postępuje po realizacji tych prac, które są teraz przewidziane na najbliższe tygodnie na krzyżówce Kukuczki-Wyzwolenia. Wykonawca przejdzie na drugą, niedotkniętą dotąd nitkę Alei Wyzwolenia, bowiem obie jezdnie będą w przebudowie. Jednocześnie pamiętajmy, że cały czas jest plac budowy, więc poruszamy się w obrębie przebudowywanej Alei Wyzwolenia zgodnie z oznakowaniem poziomem pionowym, z zachowaniem należytej ostrożności, bowiem nawet tam, gdzie można się już poruszać, nie miejmy świadomość, że jest to plac budowy.
11: Terminy pozostają aktualne, a po zimowych przestojach teraz roboty drogowe nabierają tempa. Prace w obrębie odcinka Alei Wyzwolenia przewidziano do połowy tegorocznych wakacji, informuje MZD w Częstochowie. W sezonie skorzystamy też zapewne z rozbudowanej w tym rejonie sieci rowerowej.
9: To da możliwość skomunikowania się z ludnymi osiedlami po stronie ulicy Pużaka, Witosa i z dojazdem do Lasu Aniołowskiego także rowerzystom, co będzie też spięciem z dotychczasową infrastrukturą w ciągu ulicy Fildorfa-Nila. Całość inwestycji ma mieć swój finał w okolicach końca lipca. Połowa wakacji to jest ten czas, kiedy będziemy wypatrywać oddania do użytku. To jest, jak deklaruje wykonawca, możliwe, więc nie przewidujemy na razie opóźnienia tego terminu.
11: Przekazał rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg Maciej Hasik koszt całej inwestycji już po rozszerzeniu zakresu prac o odrębną drogę pieszo-rowerową wynosi 3 300 000 zł. To pieniądze ze środków własnych budżetu miasta Częstochowy. Policja przestrzega i potwierdza, wciąż jeździmy jak piraci, niebezpiecznie i nagminnie gromadzimy też punkty karne za kierownicą. Piraci drogowi stale są obecni na drogach, a częstochowski WORD pęka w szwach. Kierowcy z naszego regionu masowo ruszają, by redukować wstydliwe punkty za prędkość.
12: Policja ostrzega, wciąż jeździmy zbyt szybko i niebezpiecznie, co skutkuje lawinowym przyrostem punktów karnych. Rozwiązaniem dla wielu kierowców są kursy redukujące, które pozwalają jednorazowo pozbyć się 6 negatywnych oczek, choć szkolenie do tanich nie należy, a skorzystać z niego można tylko raz na pół roku. Wolne miejsca znikają w ekspresowym tempie. Jak sprawdziliśmy, najbliższe terminy są już niemal całkowicie zarezerwowane. Zostały jeszcze ostatnie majowe wolne miejsca. Przypominamy, że kurs trwa jeden dzień i składa się z 8 godzin wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Zapisy prowadzone są telefonicznie bądź online. Nie maleje zainteresowanie, a WORD w Częstochowie stale ogłasza kolejne terminy szkoleń. Nie ma problemów z obsadą. Warto pamiętać, zamiast płacić i uczęszczać na kurs, by redukować punkty karne, lepiej ich nie zdobywać. Dlatego za drogówką przypominamy, noga z gazu, również na rzecz bezpieczeństwa.
11: Informował Mariusz Osera. Telefon za kierownicą to prosta droga do wypadku, tymczasem przestrzega policja i podsumowuje ostatnią dobę na drogach w regionie. Doszło do 145 zdarzeń, a rannych zostało 5 osób. Mundurowi alarmują. Często winne są zachowania, które rozpraszają nas w trakcie jazdy.
13: Policjanci przypominają, że jedną z głównych przyczyn zagrożeń na drodze jest brak koncentracji za kierownicą, często spowodowany korzystaniem z telefonu komórkowego podczas jazdy. Takie zachowanie jest wykroczeniem zagrożonym mandatem w wysokości 500 zł oraz 12 punktami karnymi. Tylko w tym roku funkcjonariusze zatrzymali już blisko 1500 kierowców korzystających z telefonu w czasie prowadzenia pojazdu. Natomiast w ubiegłym roku ujawniono prawie 5000 takich przypadków.
11: Nagminne korzystanie ze smartfonów za kółkiem to plaga, którą widać także na ulicach Częstochowy. Każda sekunda nieuwagi może kosztować życie, dlatego drogówka zapowiada wzmożone działania, mówi Barbara Pluta ze Śląskiej Komendy Policji. Wybór wymarzonej szkoły coraz bliżej. W Częstochowie ruszyła miejska rekrutacja do placówek ponadpodstawowych w miejskich liceach, technikach i szkołach branżowych. Na absolwentów podstawówek czeka łącznie blisko 3,5 tysiąca miejsc. Mariusz Osyra z dodatkowymi szczegółami dla kandydatów i ich rodziców.
12: Cały proces odbywa się drogą elektroniczną. Wnioski można składać do 22 czerwca. Co ważne, kandydaci do oddziałów sportowych, wojskowych czy dwujęzycznych klas mają na to mniej czasu, bo tylko do 2 czerwca. Każda ze szkół na skutek niżu demograficznego chce pozyskać jak najwięcej uczniów. Po zdaniu egzaminów ósmoklasisty na przełomie czerwca i lipca konieczne będzie uzupełnienie dokumentacji o uzyskane wyniki. Listy zakwalifikowanych poznamy 15 lipca, a ostateczne potwierdzenie przyjęcia nastąpi 21. Szczegóły oraz formularze rekrutacyjne są już dostępne na stronie Śląskiego Systemu Naboru. Pamiętajcie, by nie zwlekać z wyborem szkół dla siebie i pilnować najważniejszych terminów.
11: Informował nasz reporter. Dobre wieści dla tych, którzy zdążyli już zmarznąć w mieszkaniach tej wiosny. Znów można odkręcić zawory grzejników. Zimni ogrodnicy nie dali o sobie zapomnieć, dlatego w częstochowskich mieszkaniach znów płynie ciepło. Choć sezon grzewczy w zasobach miejskich ZGMU oficjalnie kończy się 5 maja, kapryśna aura wymusiła zmianę planów. Przy dużych wahaniach temperatury i chłodnych nocach budynki zaczęły się błyskawicznie wychładzać, dlatego zarządca podjął decyzję o wznowieniu dostaw. Stosowne pismo trafiło do firmy Fortum i jak zapewnia magistrat, ciepło w kaloryferach znów płynie. Portfel mieszkańca powiatu lublinieckiego ma się coraz lepiej. Najnowsze dane GUS-u rzucają nowe światło na to, ile tak naprawdę zarabiamy w naszym regionie.
12: Okazuje się, że w zestawieniu mediany wynagrodzeń Lubliniec z wynikiem ponad 7600 zł brutto znacząco wyprzedza Częstochowe. Wyższe zarobki niż w stolicy północnego subregionu notują też mieszkańcy Koszęcina i Boronowa, a gmina Herby praktycznie jej dorównuje. Statystyki za listopad ubiegłego roku potwierdzają, że wysokie pensje przestały być domeną wyłącznie największych miast i polskich aglomeracji. Choć do katowickiej mediany przekraczającej 8 tysięcy złotych jeszcze nam trochę brakuje, to lokalny rynek pracy dynamicznie goni liderów. Dla porównania, dla Częstochowy wyliczono ją na poziomie 6894 zł brutto, a w Katowicach to kwota 8002 zł brutto.
11: O lokalnych zarobkach informował Mariusz Osyra.
10: Więcej na radiojura.pl. Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Jura.
11: O tym mówiliśmy w naszych wiadomościach pod koniec tygodnia. Zieleń wygrała z betonem w samym sercu Częstochowy, przekazała w mediach społecznościowych częstochowska grupa Elanex. Stowarzyszenie informuje, że lokatorzy z ulicy Jasnogórskiej obronili swoje osiedle przed wycinką drzew. Mariusz Osyra.
12: Dzięki stanowczemu protestowi mieszkańców śródmiejska spółdzielnia mieszkaniowa oficjalnie wycofała się z planów budowy parkingu oraz drogi dojazdowej na charakterystycznym skwerze między blokami numer 66 i 68. Zielony teren przy Jasnogórskiej miały zająć potrzebne w tym rejonie miejsca parkingowe. Społeczność nie zgadzała się na likwidację drzew i krzewów, które zdobią to miejsce od lat 60. Jak podkreślają społecznicy z grupy Elanex, to ogromny sukces sąsiedzkiej Solidarności. Dzięki temu kameralne osiedle w pobliżu TZN-u zachowa swój zielony charakter. Zamiast kolejnych miejsc postojowych mieszkańcy będą cieszyć się cieniem starych drzew. Stowarzyszenie przy tej okazji dodaje, że głos lokalnej społeczności ma realną moc sprawczą. Przy tej okazji też apel w trwającym wiosennym sezonie. Dbajmy o zielone płuca naszych osiedli. Tylko w ostatnim czasie dużą liczbę dorodnych drzew usunięto w rejonie działek przy Fildorfa Nila i promenady Niemena w bezpośrednim sąsiedztwie blokowiska na północy.
11: Zmienia się organizacja ruchu na ulicy Nowej w Rędzinach. Trwa montaż nowego oznakowania, zgodnie z którym ulica Nowa stanie się drogą z pierwszeństwem przejazdu względem ulic Mickiewicza, Broniewskiego i Działkowiczów. Samorząd podkreśla, że zmiany są odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców i mają poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniach. Kierowcy proszeni są o ostrożność i zwracanie uwagi na nowe znaki drogowe. Prace związane z montażem nowego oznakowania mają zakończyć się pod koniec tygodnia. Sprawa inwestycji Podlaskim Aniołowskim budzi gorącą dyskusję wśród częstochowian, ale wcale nie jest przesądzona, wyjaśnia nam magistrat. Na prywatnej działce przy korytarzu północnym inwestor planował kilkanaście kortów do tenisa i do padla. Ten pomysł nie zyskał akceptacji, ale wciąż będzie jeszcze możliwe odwołanie i jego rozpatrzenie być może na rzecz inwestora. Informuje w tym temacie Włodzimierz Tutaj, rzecznik w magistracie.
14: Miasto rzeczywiście nie ustaliło warunków zabudowy dla kompleksu kortów do gry w padel. padla i tenisa ziemnego na prywatnych działkach przy północnej części Lasku Aniołowskiego w okolicach Alei Marszałkowskiej, ponieważ w ocenie organu administracji miasta nie były w tym przypadku spełnione wszystkie warunki wymagane ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. To nie jest kwestia uznaniowości, tylko rezultat analizy przeprowadzonej w toku postępowania administracyjnego. Potencjalny inwestor ma prawo odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego.
11: Nie milkną też kontrowersje wokół przyszłego zagospodarowania pobliskiego zielonego terenu wykarczowanego w lutym między promenadą Niemena a ulicami Fildorfa Nila i Wałami Dwarnickiego. Mieszkańcy mówią zgodnie, że to teren szykowany pod osiedle bloków i dlatego właściciel pozbył się dużego obszaru samosiejek i wielu dorodnych drzew. To dopiero wczesny etap i wiele zależy od czekających na rozpatrzenie decyzji administracyjnych.
14: Nie ma na razie żadnej decyzji dotyczącej zgody na lokalizację osiedla mieszkaniowego w sąsiedztwie południowej części Lasku Aniołowskiego, w pobliżu końcowej części promenady Niemena przy ulicy Fildorfa Nila. Sprawa jest na etapie decyzji środowiskowej, która w przypadku uzyskania tej decyzji stanowi dopiero podstawę do złożenia wniosku o warunki zabudowy. Miasto na razie zwróciło się o opinię do Sanepidu, Wód Polskich oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Na tym wstępnym etapie przesądzanie o tym, że osiedle mieszkaniowe w tym miejscu powstanie, jest zdecydowanie przedwczesne.
11: Potencjalne osiedle z widokiem na cmentarz Kule obok zlewni wodociągów częstochowskich i blisko torów kolejowych, a także na powietrznej linii energetycznej oraz obok stacji transformatorowej wydaje się chybioną lokalizacją. Decyzja nie została wcale podjęta, a poza tym Częstochowa za chwilę będzie miała plan ogólny miasta, który może na nią wpłynąć.
14: Wejście latem bieżącego roku w życie planu ogólnego miasta może zmienić sytuację i trwale określić przeznaczenie tych terenów jako strefy zieleni i rekreacji. Miasto nie miało możliwości zablokowania usuwania samosiejek drzew i krzewów na tym terenie, ponieważ dysponujący działkami stwierdził, że przywraca grunt do użytkowania rolniczego. To prawda, że często na gruntach, którymi dysponują firmy lub osoby prywatne, bywa to pewnym wybiegiem i wstępem do zamierzeń o innym charakterze, ale niestety obecna regulacja prawna na takie postępowanie pozwala.
11: Kontrowersje wokół zielonych terenów na północy i tysiącleciu w sąsiedztwie Lasku Aniołowskiego trwają. Aktualną sytuację wyjaśniał Włodzimierz Tutaj, rzecznik Urzędu Miasta Częstochowy. Miejski Zarząd Dróg apeluje do mieszkańców ulicy Narcyzowej o usunięcie prywatnych elementów znajdujących się w pasie drogowym. Ma to związek z planowaną budową chodnika w ramach budżetu obywatelskiego. Prośba dotyczy odcinka od posesji numer 25 do 91 i obejmuje między innymi krzewy, drzewa, kostkę oraz krawężniki. Termin wyznaczono do połowy czerwca. Po tym czasie elementy pozostawione w pasie drogowym mają być usunięte przez wykonawcę inwestycji. Park wodny czasowo nieczynny. Od poniedziałku kafelki w całym obiekcie pozostaną suche, bo przy ulicy Dekabrystów szykują się do wielkich porządków. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że przez 2 tygodnie potrwa konserwacja urządzeń.
15: W maju czeka nas przerwa technologiczna w parku wodnym. Jest niezbędna. Chcemy wymienić wodę w Niecce, gruntownie Nieckę umyć i przeprowadzić szereg prac konserwacyjnych, czy to przy wentylacji, czy przy technologii wody, powymieniać filtry po roku intensywnego użytkowania, bo park naprawdę jest mocno oblegany. Wszystko też robimy na bieżąco, ale pomalować niektóre pomieszczenia, wymienić większe instalacje, naprawić drzwi, czy skupić się na takich pracach, które nie są możliwe, gdy klienci są w parku, no to taka przerwa jak najbardziej jest konieczna. Zdecydowaliśmy się na maj. Od jakiegoś czasu to się sprawdza.
11: Jak mówi Marcin Mazik z częstochowskiego Mosiru, w tym czasie serwisanci przeprowadzą gruntowne przeglądy instalacji, a we wszystkich Nieckach basenowych zostanie całkowicie wymieniona woda. To skomplikowana operacja, której nie da się wykonać podczas normalnej obsługi klientów. Przy okazji trzeba spełnić surowe wymogi sanitarne. Jak podkreślają zarządcy, standard, higiena i bezpieczeństwo to priorytety przed nadchodzącym sezonem letnim.
15: Po to, żeby w czerwcu już obiekt funkcjonował, no bo okres wakacyjny to też intensywny moment dla parku wodnego.
16: W okolicach 1 czerwca zaprosimy mieszkańców ponownie.
15: Będziemy próbowali tak zrobić. Tu oczywiście też są rzeczy od nas niezależne. Nigdy nie było problemów, no ale chociażby przy takiej wymianie wody ta woda musi przejść badania i zostać dopuszczona przez odpowiednie służby sanitarne.
11: Bywalcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Ponowne otwarcie zaplanowano na sobotę 30 maja. Do tego czasu Mosir dziękuję za wyrozumiałość i zaprasza do korzystania z pozostałych obiektów sportowych, a z Marcinem Mazikiem rozmawiał Mariusz Osera. W mieście Od 19 do 24 maja potrwa częstochowska wiosna studentów. Tegorocznym juwenaliom jeszcze przed ich rozpoczęciem towarzyszy internetowa burza i gorąca dyskusja. Poszło o dobór artystów na koncertach. Mariusz Osyra.
12: Muzyczne kontrowersje pod Jasną Górą trwają, bo częstochowscy studenci szykują się do największego święta w roku. Choć nie obyło się bez gorących wpisów i wymiany opinii, kulminacja koncertowych emocji czeka nas 22 i 23 maja. Na scenie zobaczymy niezwykle barwną mieszankę artystów od legendarnej Budki Suflera i punkowego Lej Mi Pół po Kukona, Modelki czy Kubika. Największe emocje i fale komentarzy wywołało jednak zaproszenie kontrowersyjnej influencerki Fagaty. Część środowiska akademickiego nie kryje oburzenia. Jednak władze uczelni i organizatorzy uspokajają. Program ułożono tak, by dla każdego znalazło się coś ciekawego, a sama wokalistka zapewnia, że jej show ma być dostosowany do wartości edukacyjnych, a także rangi wydarzenia w Częstochowie. Niezależnie od sporów o dobór wykonawców, jedno jest pewne, czekają nas dwa dni głośnej zabawy.
11: Jak mówią sami studenci, trzeba po prostu przeżyć. Do zobaczenia pod sceną, napisał samorząd częstochowskich uczelni. Uwaga podróżni, przed zbliżającym się okresem wzmożonego ruchu na lotniskach Straż Graniczna apeluje, sprawdzajcie ważność dokumentów przed wyjazdem. Funkcjonariusze z Pyrzowic nie dopuścili do wylotu trzech osób, które próbowały przekroczyć granicę z unieważnionymi dowodami osobistymi. Pierwsza z pasażerek chciała lecieć do Larnaki na Cyprze, jednak jej dokument był unieważniony po zmianie danych. Podobna sytuacja spotkała 15 i 17-latka, którzy mieli podróżować do Turcji. Ich dowody również figurowały w systemach jako nieważne, a innych dokumentów nie posiadali. Co ważne, nawet w przypadku, gdy dokument zostanie odnaleziony, ale wcześniej został zgłoszony jako utracony, jest nieważny i Straż Graniczna odmówi zezwolenia na wyjazd. I tymi tematami zakończyliśmy miniony tydzień. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
10: Więcej na radiojura.pl.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie.
10: Radio Jura.

0: Reklama.
1: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
1: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
1: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
3: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
4: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. To nie może być przypadek.
8: Nie! To Kaufland Card Extra!
9: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.
10: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: Po reklamie.
6: Na zegarach punktualnie godzina 7, w kalendarzach 16 maja, sobota, u nas pora na wiadomości.
7: Polska prowadzi szerokie działania, aby Amerykanie utrzymali obecność brygady pancernej w naszym kraju. We wtorek generał Wiesław Kukuła ma rozmawiać na ten temat z dowódcą sił NATO w Europie, generałem Aleksusem Brynkewiczem. Dzień później w Warszawie pojawi się naczelny doradca wojskowy Donalda Trumpa, generał Dan Kane. Tymczasem w amerykańskim kongresie ruszyła fala krytyki pod adresem Pentagonu. Część jego członków staje w obronie Polski. Paweł Żuchowski.
8: Kongresman republikanów Don Bacon decyzję Pentagonu o anulowaniu wysłania brygady pancernej uznał jako policzek wymierzony Polsce. Wskazał, że Polska została zaskoczona decyzją. To jedni z naszych najlepszych sojuszników i nie mieli pojęcia, irytował się kongresmen. Jesteśmy winni Polsce i naszym bałtyckim przyjaciołom, którzy są bardzo narażeni przez tę decyzję. Lepsze wyjaśnienie, dodał. Szef Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów Mike Rogers zarzucił Pentagonowi, że po raz kolejny decyzję podjął wbrew prawnemu obowiązkowi konsultacji z kongresem. Biorąc pod uwagę fakt, że administracja również odwołała lub wycofuje 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Przepraszam, ale uważam, że to okropne sygnał, bo nasi przeciwnicy i sojusznicy zwracają na to uwagę, dodał kongresman Joe Courtney. Sprzed Kapitolu Paweł Żuchowski.
7: Rząd przesuwa pieniądze z budżetu Ministerstwa Obrony na służby podległe resortowi spraw wewnętrznych. Ta zmiana ma załatać dziurę, która powstała po zawetowaniu przez prezydenta unijnej pożyczki SAFE. Michał Dobrołowicz.
9: Nowe rozporządzenie ma zagwarantować dodatkowe pieniądze m.in. dla Straży Granicznej i dla Policji. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz tłumaczy, że inwestycje wojskowe będą finansowane z unijnej pożyczki SAFE. Dzięki temu pieniądze, które zostaną w budżecie resortu obrony, pozwolą kupić to, co zwiększa obronność innych służb.
10: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych i będziemy mogli przekazać te pieniądze, które uwolnimy w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej na pozamilitarne przygotowania obronne.
9: Te pozamilitarne przygotowania to na przykład śmigłowce dla Straży Granicznej oraz systemy dronowe i antydronowe dla resortu infrastruktury. Zmiana rozporządzenia w tej sprawie ma być gotowa za tydzień, 22 maja.
6: Pogodowe plany na weekend, ponure i pochmurne, to właśnie dzisiaj na niebie gęsta warstwa chmur, z tych chmur przelotne opady deszczu. Jeżeli pojawią się przejaśnienia, to naprawdę będzie to miła pogodowa niespodzianka. A jutro w dalszym ciągu pochmurno, znów z opadami deszczu, zarówno dziś jak i jutro w Częstochowie do 10 stopni na plusie. Już po godzinie 7, 16 maja w kalendarzach. Martyna Wachtarczyk, dzień dobry, witam, zapraszam. No a w naszych planach dużo dobrego grania, słonecznego, gwarantuję. Może troszkę uda nam się odczarować tę pogodę. Ruszamy!
0: Radio Jura.

0: I takie rytmy w sobotni poranek. 16 maja w kalendarzach. Dzisiaj świętują Andrzej i Szymon. Pozdrawiamy. Najlepsze życzenia również dla jubilatów. A jeżeli chodzi o nietypowe okazje do celebrowania, już tutaj zerkamy. Mamy święto Straży Granicznej. Pozdrawiamy mundurowych. Mamy Dzień Światła, Dzień Whisky i Dzień Wolnej Kultury. No to ja kulturalnie zapraszam na wspólnie spędzone przedpołudnie. Gwarantuję, że będzie wypełnione najlepszą muzyką. Zapraszam, bądźcie z nami.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
3: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji Dnia Dziecka za

0: Light. Zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: Kto zwalcza ból?
2: Woltary!
1: Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na

0: cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, 100 krotka.
2: Po reklamie.

0: I tak gramy dla tych, którzy właśnie dzisiaj obchodzą swoje urodziny, a ja czytam, że kto urodził się tego dnia, jest człowiekiem o charakterze dość sympatycznym, jest uczuciowy, wrażliwy, odznaczający się inteligencją, zdolny do głębokiej miłości. Wysokie uświadomienie połączone z dobrocią to główne cechy charakteru, jednak potrafi być też surowy i bez skrupułów. Znane postaci, które dzisiaj świętują, no to przede wszystkim Andrzej Duda, polski polityk, prawnik, prezydent RP, Michał Figurski, prezenter, dziennikarz, Janet Jackson, wokalistka amerykańska i kompozytorka. No a my wszystkich pozdrawiamy dla Was w dalszym ciągu. Gramy za moment.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
4: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
3: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
5: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
8: A w tych światach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
14: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.
3: I to już godzina 8, w kalendarzach 16 maja, sobota, czas na wiadomości.
4: Domniemany sprawca strzelaniny w dolnośląskim Lubinie, w której zginęły dwie osoby, nie żyje. Jego ciało znaleziono na terenie wielkopolskim, 3 dni po wydarzeniach z ulicy Jastrzębiej w Lubinie. Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak policja trafiła na ślad 21-latka?
5: Policjanci z Wielkopolski otrzymali zgłoszenie, że w miejscowości pod Gostyniem w ogólnodostępnej wiacie przebywa obcy dla miejscowych mężczyzna. Ruszyli na interwencję i gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna przebywający w środku odebrał sobie życie.
6: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina.
5: Mówiła podkomisarz Sylwia Serafin z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, która potwierdziła, że to poszukiwany od kilku dni domniemany sprawca strzelaniny w Lubinie, do której doszło w nocy z wtorku na środę. Dwóch mężczyzn zginęło, a trzeci trafił do szpitala. Policja i prokuratura nie udzielają na razie więcej informacji w tej sprawie.
4: Rosja rozważa atak z terytorium Białorusi na jedno z państw NATO, by wciągnąć ten kraj do wojny przeciwko Ukrainie, ostrzegał ukraiński przywódca Wołodymir Zełenski.
7: Wyszła zaraz większa aktywność.
4: Rosjanie stali się ostatnio bardziej aktywni. Mam na myśli ich rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką. Chcą wciągnąć Białoruś jeszcze głębiej w wojnę i rozpocząć dodatkowe agresywne operacje z terytorium Białorusi. Prezydent Zełenski złożył to oświadczenie po naradzie sztabowej z dowódcami wojskowymi, szefami wywiadów wojskowego i zagranicznego oraz Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Rząd zapowiada zmiany w systemie obliczania wysokości świadczeń mieszkaniowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. Związkowcy już reagują. Czujemy się oszukani, bo zmiany będą oznaczać obniżenie tych dodatków. Tak twierdzą. Krzysztof Zasada.
8: Szef Solidarności Służby Więziennej Andrzej Kołodziejski jest rozgoryczony. Przypomina, że w wielkich bólach z końcem zeszłego roku udało się osiągnąć porozumienie w sprawie tych świadczeń. Funkcjonariusze musieli się posunąć do akcji protestacyjnej, by porozumieć się z rządem. Nie rozumieją, dlaczego rząd zapowiada zmiany, gdy porozumienie od kilku miesięcy już działa. Z jego obliczeń wynika, że planowane zmiany oznaczają zmniejszenie świadczeń dla 16 tysięcy funkcjonariuszy o 300 zł miesięcznie.
3: Pogoda na weekend nam się niestety nie udała. Pochmurno i deszczowo. Te dwa słowa tutaj w roli głównej. Do tego też chłodno, bo dzisiaj okolice 11 stopni na plusie. Jutro bardzo podobnie. Bez parasola ani róż. Poprawa pogody w naszym regionie, w Częstochowie czy w Olsztynie, dopiero od wtorku. To już po godzinie 8. Martyna Wachtarczyk, witam ponownie i o tej porze już tutaj pięknie pachnie z naszej radiowej kuchni. Co tam dobrego szykujemy? Za moment zdradzę, a teraz już gramy. Zapraszam.
9: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: na weekend.
1: A my już z wielką przyjemnością o tej porze zaglądamy do naszej kuchni, a tam hit sezonu, czyli ser po gruzińsku. Jedni polecają go do grilla, inni jako przystawkę na imprezę. Robi się szybko, nie licząc czasu na marynowanie. No a potrzebujemy kawałek twarogu, sos sojowy, czosnek, czerwoną cebulę, ogórki kiszone, śmietany i majonez. Już brzmi dobrze, prawda? Co należy z takim zestawem zrobić krok po kroku? O tym jeszcze w tej godzinie.
0: Przepis na weekend. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Sezon przyjęć w pełni, a Ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na Ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.

0: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub Vox. Kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
1: Zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! W sobotę 16 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
6: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień. Po reklamie.
8: Radio Jura.
9: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Co za weekend?
1: Mariusz Ryszka, dzień dobry o poranku. Sobota w kalendarzach, 16 dzień maja. Sprawdzamy, co ciekawego, co ważnego wydarzy się w Częstochowie. Już dzisiaj nasze miasto zaprasza na wyjątkową noc muzeów 2026 od 16 do 23. Drzwi wszystkich oddziałów Muzeum Częstochowskiego będą otwarte. Czeka na nas sporo atrakcji, nowości, premier, spotkań. Wszystko za symboliczną złotówkę. Kulturalnej imprezie patronuje Radio Jura.
2: Tak, do każdego obiektu będzie można wejść za symboliczną złotówkę od godziny 16 do 23. Program mamy rzeczywiście bardzo obfity. Rozpoczynamy pierwszymi wydarzeniami o godzinie 16. Będzie premiera nowej wystawy Stare Miasto z dziejów częstochowskiej dzielnicy. Jest to ekspozycja, której kuratorem jest dr Juliusz Sętowski oraz pani Anna Krakowian. Na ten wernisaż też serdecznie zapraszamy. W ratuszu jeszcze wykład Meteoryty bez tajemnic profesora Szymona Kozłowskiego z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
1: A noc muzeów polecał nam Łukasz Giżyński. Teraz zaglądamy do repertuaru Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie i co my tutaj mamy? Dziś o godzinie 19 będzie można zobaczyć spektakl Medea w reżyserii Adama Nalepy. To sztuka o żądzach i ambicjach, o miłości, która przeradza się w rozpacz, o zdradzie i niezrozumieniu, o szaleństwie rodzącym się z upokorzenia, o nietolerancji, która nabiera rozmachu, o naszym tu i teraz. W roli Medei Hanna Nowak. Pozdrawiam przy okazji naszych słuchaczy, którzy wygrali u nas bilety na to przedstawienie. Miłego wieczoru.
0: Poleca Radio Jura.

0: przepis na weekend.
1: A my już wracamy do naszego hitowego przepisu. Dzisiaj polecamy Wam ser po gruzińsku. Kawałek twarogu kroimy w plastry, zalewamy marynatą, czyli woda, sos sojowy i sól. Odstawiamy do lodówki, najlepiej na całą dobę. Ser zrobi się brązowy z zewnątrz. Po tym czasie odlewamy marynatę i przygotowujemy sos, jogurt, majonez, do tego sos czosnkowy i czosnek. Sos wykładamy na ser, na górę cebula i ogórki kiszone. Mówiłam, że hit? No właśnie, to hitowo nawet brzmi. Przekonajcie się sami, pełny przepis mamy w naszym portalu.
0: Przepis na weekend.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
0: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
3: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
0: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 19 maja. Częstochowa. Żwirki i Wigury 6/14.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
12: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
13: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
12: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
13: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
12: O, pyszna zapiekanka.
13: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
12: To rozumiem.
13: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
14: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda. Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka, jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Po reklamie.
10: Dotarliśmy do godziny 9 w kalendarzach sobota, 16 maja. U nas pora na wiadomości.
11: Pentagon planuje obniżenie rangi dowództwa sił lądowych amerykańskiej armii w Europie i Afryce. Takie informacje podaje portal Notus, powołując się na nieoficjalne źródła. Ten krok ma być częścią reorganizacji amerykańskiej obecności wojskowej na kontynencie. Według portalu założonego przez dziennikarzy, którzy odeszli z Washington Post, Pentagon planuje zmienić rangę dowództwa US Army z siedzibą w niemieckim Wiesbaden. Notus zaznacza, że administracja Trumpa chce, aby na czele stał trzygwiazdkowy, a nie jak dotąd czterogwiazdkowy generał. Zmiana ma zostać się przeprowadzona w ciągu najbliższych kilku tygodni. Pytany o szczegóły rzecznik resortu Sean Parnell podkreśla, że nie zapadła jeszcze żadna decyzja. Decyzje Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie mają charakter logistyczny i nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, powiedział wczoraj premier. Zdaniem Donalda Tuska, Polska jest w stałym kontakcie m.in. z dowódcą sił amerykańskich i NATO w Europie, generałem Aleksiusem Grynkiewiczem. Sejm wybrał nowych sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Za powołaniem całej piętnastki była koalicja rządowa, a politycy Prawa i Sprawiedliwości nie wzięli udziału w głosowaniu. Sprawa budziła w Sejmie duże emocje. Dlaczego? Michał Radkowski.
12: Poszło wybrany wczoraj skład KRS. Głosuje się nad całą listą kandydatów, a na niej znalazło się 13 sędziów wskazanych przez koalicjantów i po jednym zgłoszonym przez PiS i Konfederację. Największe emocje budziło nazwisko Łukasza Piebiaka, znanego z afery hejterskiej za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy. Koalicja rządowa musiała to przełknąć.
13: Ja się czuję w dużym dyskomforcie w związku z tym, że nie udało się Krajowej Rady Sądownictwa kompleksowymi rozwiązaniami legislacyjnymi naprawić, przyznaję.
12: Mówił Krzysztof Paszyk z PSL. W PiS bojkot głosowania Krzysztof Szczucki tłumaczył tak.
14: My zdecydowaliśmy się jako klub parlamentarny nie brać udziału w tym głosowaniu właśnie ze względu na wątpliwości dotyczące procedury. Zgodnie z ustawą to głosowanie powinno się odbyć dopiero na kolejnym posiedzeniu Sejmu.
12: Gdyby posłowie PiS jednak wzięli udział w głosowaniu i byli przeciw, nie wybrano by nowego składu KRS.
10: Szaroburo i ponuro, chciałoby się powiedzieć. No, w ten weekend nie będzie inaczej. Jeżeli pojawią się przejaśnienia, to naprawdę niewielkie, delikatne i to dzisiaj, jutro raczej nie. No a to co pewne, to chmury. Z tych chmur opady deszczu momentami mogą być to opady intensywne. Dzisiaj okolice 11 stopni na plusie, jutro w Częstochowie bardzo podobnie. Kolejna godzina sobotniego poranka otwarta to już po 9:00. Dzień dobry tym, którzy dopiero się obudzili, jakieś tam śniadanko, kawka, nie śpieszcie się absolutnie, a my ten czas będziemy umilać najlepszą muzyką. Gramy!
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: rytm w weekendowy czas. Jeżeli w dalszym ciągu szukacie pomysłu, co by tutaj dzisiaj albo jutro można było robić, jak ten wolny czas wykorzystać, no to my przygotowaliśmy dla Was gotowy zestaw propozycji. Nic, tylko brać i korzystać, to za moment. No a wcześniej dużo dobrej muzyki. Bądźcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Młodzi miłośnicy koni, stajnia Biały Borek w Biskupicach pod Częstochową organizuje w wakacje obozy konne. Doświadczeni instruktorzy, wspaniałe konie, a także park linowy, wspinaczka skałkowa i kłady czekają na Ciebie. Rezerwuj już dziś. Więcej informacji biały-borek.pl.
3: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.chest.pl.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie kłady, motocykle i krosy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513-306-810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
6: Czujesz? Pachnie Gruzją.
7: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
6: Nowe menu?
7: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
6: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
7: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
6: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
7: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
6: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
8: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
9: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierz

0: Promocja trwa. OBI w Centrum Handlowym M1. Zrobisz to z OBI.
1: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Po reklamie.
8: Sobota z Radiem Jura.

0: Co za weekend?
1: W Częstochowie trwa tegoroczna odsłona festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. W OKF Iluzja dziś o 13.15 Niedźwiedzica. Twórca obrazu przez dekadę obserwował życie niedźwiedzicy polarnej Frost, matki walczącej o swoje młode w szybko zmieniającej się Arktyce. Film ukazuje przetrwanie, miłość, konflikty i straty w norweskiej prowincji Svalbard, najszybciej ocieplającym się miejscu na Ziemi. Jutro dwa kolejne tytuły o 17.15 Kandydaci Śmierci, to o rodzinie, która co roku wyjeżdża wspólnie na wakacje, by kręcić horrory. A o 19.00 Wspinaczka, film o Emily Harrington, która jako pierwsza kobieta na świecie wspięła się w mniej niż 24 godziny na legendarny szczyt El Capitan. Polecam. Już dzisiaj przy ulicy Zaciszańskiej w siedzibie Częstochowskiego Towarzystwa Motocyklowego odbędzie się wielka impreza charytatywna na rzecz odbudowy zniszczonego domu mieszkańców Stradomia, którzy stracili dobytek w pożarze. Od godziny 16.00 w programie koncerty na żywo, licytacje czy przejażdżki autami off-road. Wstęp to jednocześnie cegiełka pomocy, a każda obecność to realne wsparcie dla częstochowskiej rodziny, podkreśla nasze środowisko motocyklowe.
0: Poleca Radio Jura.

0: Sobotni poranek trwa i data, o której tutaj warto wspomnieć na pewno, dokładnie tego dnia, czyli 16 maja w 2009 roku, na antenie TVP1 wyemitowano ostatni odcinek programu rozrywkowego Śmiechu Warte. No właśnie, to był taki czas, kiedy cała Polska naprawdę siadała przed telewizorem, by obejrzeć potknięcia czy zabawne wpadki i jestem pewna, że wiele osób potrafiłoby zanucić tekst piosenki Życie składa się z przypadków ze skłonnością do upadków i szukania swego szczęścia w pychu. Postaw dziś na pewną kartę, kręć wideo Śmiechu Warte. Och, piękne to były czasy, teraz takie śmieszne filmiki, no to oglądamy już na YouTubie czy TikToku, ale klimat tego programu był jedyny w swoim rodzaju. No to można sobie powspominać, chociażby na wspomnianym YouTubie, naprawdę warto.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na olsema.pl.
5: Chcesz, żeby było szybko, głośno i stylowo? Wjeżdżaj do Fast Customs. Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży zapraszają na profesjonalne oklejanie samochodów folią PPE, nakładanie powłok ceramicznych, montaż aktywnych wydechów, modyfikację elektroniki pojazdowej oraz montaż dokładek. Fast Customs. Dzwoń szybko. 532 514 006. Częstochowa Grabówka, ulica Luba 14.
6: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
7: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka, ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha, ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
8: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla, gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
9: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar

0: niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
2: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
1: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
2: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
1: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
2: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
1: Hotel i restauracja Konstancja, Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement D

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
3: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
2: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
4: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
5: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 10 00. Bogar Boszkar Serwis. Poczesna, ulica Warszawska 22.
6: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
7: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
8: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
11: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
12: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
14: Citroen.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
1: Po reklamie.
17: I to już 10 na zegarach, w kalendarzach 16 maja, sobota, czas na wiadomości.
18: Do 3 razy sztuka Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów. To projekt zakłada, że nadzór nad tym rynkiem będzie sprawować Komisja Nadzoru Finansowego. Dwie poprzednie rządowe ustawy w tej sprawie zostały, przypomnę, zawetowane przez prezydenta. Tym razem rządzący uwzględnili jedną z 15 poprawek strony prezydenckiej. Łączymy się z reporterem Jakubem Rybskim. Jakubie, czy przyjęcie tej poprawki może być przeważyć o podpisie Karola Nawrockiego?
19: Według polityków Prawa i Sprawiedliwości ta jedna poprawka niczego nie zmienia.
20: Jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta.
19: Powiedział Janusz Cieszyński z Prawa i Sprawiedliwości. Również szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki sugerował, że ze względu na odrzucenie większości poprawek możliwe jest trzecie weto w tej sprawie. Politycy koalicji rządzącej apelują jednak, aby Karol Nawrocki podpisał ten projekt.
21: Powinien podpisać w interesie tych wszystkich, którzy na tym rynku się poruszają. Natomiast jeżeli go nie złoży, no będzie brał odpowiedzialność za to, co się dzieje w takiej swoistej swoistej wolnej Amerykance.
19: Mówił mi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Ustawą w sprawie rynku kryptoaktywów zajmie się teraz Senat.
18: Amerykańskie i nigeryjskie wojska zabiły jednego z najważniejszych dowódców ISIS, Abu Bilala al-Minukiego. O operacji poinformował prezydent USA Donald Trump. Według niego terrorysta odpowiadał za działalność państwa islamskiego w Afryce Zachodniej i pomagał planować ataki przeciwko Amerykanom. Al-Minuki od 2023 roku znajdował się na amerykańskiej liście najbardziej poszukiwanych terrorystów. Nie zdawałem sobie sprawy, że pół świata kocha Kieślowskiego, mówi Maciej Musiał. Znany aktor jest współproducentem pokazywanych w Cannes historii równoległych z gwiazdami francuskiego kina w obsadzie, a film inspirowany jest kinem polskiego reżysera.
17: Ten weekend zapamiętamy z pochmurnej i deszczowej aury. Niestety zmian nie należy się spodziewać. Dzisiaj zachmurzenie przeważnie duże, ewentualnie tylko niewielkie przejaśnienia. Na termometrach okolice 10 stopni na plusie, no i opady deszczu, które mają się pojawiać właściwie do końca dnia. Chwilami mogą być to opady intensywne. A jutro powtórka z pogodowej rozrywki. Znów pochmurno, znów deszczowo. No i w Częstochowie jutro do 11 stopni na plusie. Sobotnie już przed południe to po 10:00. Przypominam, że dzisiaj na wasze życzenia czekają Andrzej i Szymon. Pozdrawiamy dla jubilatów też wszystkiego najpiękniejszego, a dla wszystkich nasza muzyka. Do niej wracamy już teraz. Martyna Wachtarczyk, witam ponownie. Muzyka wybrana
2: dla ciebie. Radio Jura.

0: Sobotnie przedpołudnie trwa, za moment kolejne podpowiedzi na weekend. No i w tej godzinie powiemy także o komuniach. W końcu w dalszym ciągu ich czas. Jakie aktualnie są prezenty na topie? I dlaczego to już nie kłady czy skutery? O tym jeszcze w tej godzinie. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Sezon przyjęć w pełni, a Ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na Ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
3: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
14: Po reklamie.

0: Co za weekend?
1: Noc muzeów w Częstochowie i z tej okazji u nas mnóstwo wydarzeń. O wszystkich piszemy na radiojura.pl. A ja polecam teraz kierunek Dom Poezji. Tam wystawa o Halinie Poświatowskiej, po której oprowadzi jej brat Zbigniew Myga. Na zwiedzających czekają też koncerty i sporo atrakcji dla najmłodszych, jak warsztaty w kamienicy mieszczańskiej czy premiera bajki o przygodach Rumianka. To noc, którą warto spędzić aktywnie. No i nie zabraknie muzyki.
2: Będą nawet dwa akcenty muzyczne. Jeden to jest w ramach Botanicznych Wibracji. Jest to koncert zespołu, który się nazywa nomen Etnobotanika. Jest to muzyka do pewnego stopnia elektroniczna, ale też nawiązująca do muzyki filmowej. Bardzo ciekawy projekt grupy z Górnego Śląska. Też serdecznie na ten koncert zapraszamy. Jak również zapraszamy na koncert o odmiennym charakterze, bo koncert muzyki klezmerskiej w Muzeum Żydów Częstochowian. Bardziej kameralny, gatunkowo związany z miejscem, w którym będzie to zaprezentowane. Wystąpi pan Bartek Dobrowolski na klarnecie z towarzyszeniem instrumentu klawiszowego, na którym utwory wykona Maciej Słapiński.
1: Z Łukaszem Giżyńskim z Muzeum Częstochowskiego rozmawiał Mariusz Osyra. Pamiętajcie, ostatnie wejście w czasie nocy muzeów o 22.30. A więcej szczegółów i pełen harmonogram wydarzenia znajdziecie na radiojura.pl. I jeszcze sport. Niestety nie udało się zdobyć 3 punktów w zaległym meczu PKO BP Ekstraklasy. Raków uległ u siebie Jagiellonii 0-2. Szansa na podreperowanie konta punktowego pojawi się już jutro. O 12.15 zmierzymy się na wyjeździe z Piastem Gliwice.
0: Poleca Radio Jura.

0: I takie rytmy w sobotnie, przedpołudnie już czas komunii mamy, w dalszym ciągu trwa. No i prezenty komunijne właśnie tutaj bierzemy na tapetę. Był taki czas, kiedy była moda na absolutnie szalone prezenty. Mówiono o kładach, o dronach, o skuterach. No a teraz uwaga, uwaga. Pieniądze w kopercie uznaje się za najlepszy prezent komunijny. To właśnie tutaj jest numer jeden. Autorzy raportu podkreślają, że to jest taki hit ostatnich lat niezmiennie, chociaż popularny jest też model hybrydowy, czyli takie połączenie gotówki i jakiegoś takiego symbolicznego upominku. No a prezent wyłącznie materialny, czyli na przykład rower, wybiera tylko 12% ankietowanych. To skoro pieniądze na topie, to znaczy, że za kilka lat znów wróci to kultowe pytanie: mamo, tato, a gdzie właściwie są moje pieniądze z komunii?
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
4: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Ercado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
5: Cannoli na Sycylii? Tacos na Krecie? Nduja w Kalabrii? A może fritule w Chorwacji? Tak smakuje lato. Obierz kurs na przygodę i odkryj inspirujące kierunki z Katowice Airport. A jest co odkrywać. Lamezia Terme, Rimini, Comiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion i wiele innych. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
6: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
7: To nie może być przypadek.
8: Nie! To Kaufland Kart Ekstra!
9: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
10: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
11: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
12: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
11: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
13: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
15: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji Dnia Dziecka zapraszamy do Konopisk na

0: godzina 10. A najlepsze? Jeden zapis i biegniesz tyle razy, ile chcesz. Szczegóły i zapisy na www.konopiska.pl. Na Run Magadon Light zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Po reklamie.
12: Na zegarach punktualnie godzina 11, w kalendarzach 16 maja, sobota, pora na wiadomości.
13: Polsko-amerykańskie relacje to fundament naszego bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że rację ma Władysław Kosiniak-Kamysz, mówiąc, że nie ma żadnych decyzji o redukcji amerykańskich wojsk w Polsce, podkreślał Janusz Cieszyński z PiSu.
14: Naprawdę, jeżeli ktoś myśli, że ja tu przyjdę do studia i powiem, dobrze by było, żeby wyszli amerykańscy żołnierze, jeżeli to sprawi, że Donaldowi Tuskowi spadnie poparcie o 5%, ja nigdy tak nie powiem, dlatego że polskie bezpieczeństwo, bez względu na to, kto rządzi, jest najważniejsze. I dopóki będę w polityce, to będę wyznawał taką zasadę.
15: Będzie miał szef MON-u wasze wsparcie, czy ci, którzy pojadą do Waszyngtonu? Może jakaś rola nowa tutaj prezydenta w tej sprawie?
14: Znaczy, ja jestem przekonany, że pan prezydent Karol Nawrocki w tych sprawach zawsze będzie stał za interesem Polski.
13: Ważą się losy brytyjskiego premiera Keira Starmera. To efekt porażki Partii Pracy w ubiegłotygodniowych wyborach samorządowych. Doskonały wynik uzyskała za to partia Reform UK Nigela Farage'a. I to on często typowany jest na przyszłego premiera. Ma on jednak problemy, które mogą zaszkodzić mu w politycznej karierze, donosi nasz korespondent w Londynie Bogdan Frymorgan.
16: Przywódca ultraprawicy przyjął w prezencie 5 milionów funtów, po czym za gotówkę kupił dom wart prawie 1,5 miliona. Darowizna ta, otrzymana od brytyjskiego kryptomiliardera, będzie przedmiotem dochodzenia komisarza Izby Gmin odpowiedzialnego za utrzymanie standardów. Farage nazywany jest często brytyjskim Trumpem. Niechętnie mówi o swoich finansach. Zmiażdżyliśmy partię pracy w regionach, gdzie dominowała od 100 lat. Klęska lejburzystów w niedawnych wyborach parlamentarnych to jego ulubiony temat, do którego wraca w wywiadach. To także główna przyczyna presji, pod jaką znalazł się premier Keir Starmer.
12: Pogoda w ten weekend fatalna. No, nie ma tutaj szans praktycznie na zmiany. Pochmurno, do tego okresami opady deszczu, chwilami mogą być to opady intensywne. No i na termometrach też skromne wyniki, aczkolwiek już w przyszłym tygodniu ta pogoda ma się poprawić delikatnie, ale zawsze coś. Już po godzinie 11, 16 maja w kalendarzach, sobotnie przedpołudnie trwa. No a my już wracamy do dobrej muzyki, idealnej właśnie na weekend. Cokolwiek robicie, gdziekolwiek jesteście, zachęcamy, bądźcie z nami.

0: Tego lata już nie zniosę. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama.
2: Młodzi miłośnicy koni. Stajnia Biały Borek w Biskupicach pod Częstochową organizuje w wakacje obozy konne. Doświadczeni instruktorzy, wspaniałe konie, a także park linowy, wspinaczka skałkowa i kłady czekają na ciebie. Rezerwuj już dziś. Więcej informacji biały-borek.pl.
1: Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. W 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl.
3: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
4: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
1: Po reklamie.

0: I tak wam umilamy to sobotnie przedpołudnie. Świętujemy fakt, że mamy weekend, ale obchodzimy też Dzień Światła. To taka globalna inicjatywa, której celem jest podkreślenie znaczenia światła i jego roli w naszym życiu, a zawdzięczamy mu naprawdę wiele, przede wszystkim dlatego, że otaczający nas świat aż w 80% odbieramy dzięki narządowi wzroku, co przy braku światła byłoby najzwyczajniej niemożliwe. No a w ten weekend tak myślę, że to brakuje nam przede wszystkim światła słonecznego, słońca po prostu. No więc w oczekiwaniu na to słońce, na tą poprawę pogody będziemy serwowali słoneczną muzykę. O, taki substytut. Duża jej porcja za moment. A ja życząc miłego weekendu dziękuję za dziś. Martyna Wachtarczyk, do usłyszenia. Trzymajcie się, pa, pa.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłużył.

0: Polska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
2: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
3: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14.
4: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Masz

0: Radio Jura.
1: Reklama. Sezon przyjęć w pełni, a Ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na Ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
2: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
3: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
4: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierz

0: Promocja trwa. OBI w Centrum Handlowym M1. Zrobisz to z OBI. Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
2: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego

0: reklamie.
1: Właśnie minęło południe, czas na najnowsze wiadomości.
2: Powodem strzelaniny w dolnośląskim Lubinie była sprzeczka między domniemanym sprawcą a jedną z ofiar, informują śledczy zajmujący się sprawą. Na początku tygodnia w bloku przy ulicy Jastrzębskiej padły strzały. Dwóch mężczyzn zginęło, a trzeci trafił do szpitala. Wczoraj znaleziono ciało 21-letniego Michała P. Beniamin Kubiak-Piłat.
3: Według ustaleń prokuratury Michał P., wyrzucony z mieszkania po sprzeczce, wrócił po chwili z bronią palną. Od progu zaczął strzelać do pokrzywdzonych. Dwóch z nich zginęło na miejscu, trzeci mężczyzna został ranny i to jego matka powiadomiła policję i pogotowie. Sprawca zbiegł z Lubina i ukrywał się przed policją. Wczoraj znalazł się w Wielkopolsce, gdzie rano przebywał na ławce w jednej ze wsi koło Gostynia. Na widok nadjeżdżającego radiowozu odebrał sobie życie. W czwartek po wytypowaniu podejrzanego prokuratura postawiła zarzut podwójnego zabójstwa i usiłowania zabójstwa trzeciej osoby. Podejrzanemu groziło dożywocie.
2: Dokładnie 35 lat temu ta formacja zastąpiła Wojska Ochrony Pogranicza. Dziś Święto Straży Granicznej. W Krakowie z tej okazji z wieży Bazyliki Mariackiej funkcjonariusz Straży Granicznej odegrał hejnał ubrany w strój podhalański.
4: Ten strój to jest ukłon w stronę tradycji regionu, służby pograniczników, a przede wszystkim patrona Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, czyli pierwszego pułku strzelców podhalańskich.
5: Czy Straż Graniczna boi się wysokości?
6: Nie, Straż Graniczna nie boi się wysokości. Jest to dla nas normalna sprawa.
5: Hejnał czymś się różni od twojej normalnej pracy?
6: Nie, to jest melodia każda inna i całe życie się tego uczyłem, całe życie to robię.
5: Nie było stresu przed wszystkimi krakowianami?
6: Dreszczyk emocji zawsze jest, ale to jest chleb powszedni, także nie robi to większego wrażenia na mnie.
2: Z funkcjonariuszem, który odegrał hejnał, i porucznik Mariką Skowrą z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej rozmawiał reporter Maciej Sołtys. Centralne obchody Święta Straży Granicznej zaplanowano w południe w Lublinie.
1: Sobota i 16 maja. No, może pogoda nie najlepsza, ale to nieważne, bo my, bez względu na warunki atmosferyczne, tej pogody ducha jak najbardziej wam życzymy i dostarczamy. Przynajmniej się staramy. Ja nazywam się Łukasz Tymków i spędzę z wami to popołudnie. Będę do 17.
7: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Powoli popołudnie się nam rozkręca. Świetny czas, żeby zaplanować jakieś rzeczy związane z kulinariami, czyli na przykład co ugotować albo co przygotować. I w formie takiej sałatki proponujemy Wam przepis, który jest już na naszych stronach internetowych. Koniecznie sprawdźcie. To ser po gruzińsku. Jednym z kluczy w tym daniu jest sos sojowy. Na jego temat jeszcze przed godziną 13 parę słów padnie, bo jak się okazuje, może on towarzyszyć nam w dużo większej ilości potraw niż chociażby jako marynata do białego sera, o którym jest mowa w naszym dzisiejszym przepisie. Smacznego!
1: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta. Sezon przyjęć w pełni, a Ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na Ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
2: Malownicze wybrzeże Apulii, niezapomniany klimat południowej Portugalii lub północnej Macedonii, zapierająca dech w piersiach Transylwania. A może chodzi Ci po głowie City Break? Odkryj nowe kierunki z Katowice Airport. Brindisi, Faro, Ochryda, Braszów, Maastricht. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Zarezerwuj parking i kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
3: Słyszałeś? To Sinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14.
4: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
8: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl.

0: zgodnie z daną wam obietnicą. Teraz nieco więcej o sosie sojowym. Jak się okazuje, może to być świetna alternatywa nie tylko dla magii, ale również ogólnie dla soli. Sos sojowy jest bogatym źródłem białka, węglowodanów, zawiera witaminy i składniki odżywcze, w tym na przykład przeciwutleniacza. Tych, jak wiadomo, powinniśmy zjadać całkiem sporo. Ponadto naukowcy odkryli, że wspiera on pracę jelit, sprzyja odbudowie naturalnej flory bakteryjnej, a dzięki temu stymuluje też układ odpornościowy. No i działa też przeciwzapalnie. Krótko mówiąc, bez sosu, bez sensu. Ale z drugiej strony, jak to jest alternatywa dla soli, to co ja teraz będę chodził pożyczać do miłej sąsiadki?
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Ercado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
6: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Poszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Poszkar Serwis. Poczesna, ulica Warszawska 22.
7: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
8: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
7: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
8: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
7: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
8: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
7: Hotel i restauracja Konstancja, Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
9: Spadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
16: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
15: Serio? Też na wysokie kwoty?
16: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
17: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
18: Po reklamie.

0: Już niedługo będziecie bardzo dobrze poinformowani, a to dzięki wiadomościom, które pojawią się dosłownie za chwilę. Natomiast po 13:00 słowa na K, a raczej ich brak i czy za to należy się medal. Będzie też co nieco o piłce nożnej i młodych polskich talentach.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
4: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
9: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.

0: wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę lod do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: O reklamie.
7: Pierwsza godzina sobotniego popołudnia już za nami, minęła 13:00. Czas sprawdzić, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie.
8: W Stanach Zjednoczonych narasta dyskusja wokół obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Część polityków i ekspertów podkreśla, że ograniczenie sił na wschodniej flance NATO byłoby sygnałem korzystnym dla Rosji. O reakcjach i politycznym zamieszaniu w Waszyngtonie Paweł Żuchowski.
9: Po raz kolejny prezydent Trump i sekretarz obrony Pete Hegseth pokazują, że nie są zaangażowani w bezpieczeństwo Europy. Takie działania sprawiają, że jesteśmy mniej bezpieczni, ośmielają Władimira Putina. Na każdym kroku obaj ustępują Rosji, skomentował senator Mark Kelly. Dowódca amerykańskich sił lądowych stwierdził, że nie wie, czy Polska była informowana o wstrzymaniu planowanego przerzutu brygady pancernej. Natychmiast zareagował kongresmen republikanów Don Bacon. Ocenił to jako policzek wymierzony Polsce. Cóż, ja już znam odpowiedź, bo dzwonili do mnie wczoraj. Nie wiedzieli, zostali zaskoczeni. To jedni z naszych najlepszych sojuszników i nie mają pojęcia, irytował się kongresmen. Nadal nie wiedzą, dlaczego brygada została wstrzymana. Nie wiedzą, czy to tylko zawieszenie, czy na stałe. Jesteśmy winni Polsce i naszym bałtyckim przyjaciołom, którzy są bardzo narażeni przez tę decyzję. Lepsze wyjaśnienie, dodał. Ograniczenie przez prezydenta Trumpa rotacyjnej obecności wojsk USA w krajach NATO wysyła niewłaściwy sygnał do Putina w momencie, gdy próbuje się skłonić Rosję do zakończenia wojny w Ukrainie. Co więcej, Polska jest jednym z najbardziej proamerykańskich sojuszników NATO i znajduje się na pierwszej linii wobec szerszego zagrożenia ze strony Rosji, oświadczył senator Dick Durbin. Takich głosów jest zdecydowanie więcej. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
8: Synoptycy ostrzegają przed burzami i gwałtownymi wzrostami stanów wody w południowo-wschodniej Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Prognozowane są intensywne opady deszczu, silny wiatr do 70 km na godzinę i lokalnie grad.
7: Andrzej i Szymon dzisiaj świętują. Wśród solenizantów jest również Adam i Jędrzej, a także Jan Nepomucen. Mamy sobotę 16 maja. Razem z wami przed mikrofonem Łukasz Tymków.
10: Radio Jura.
11: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: najlepsi piłkarze z polskim rodowodem, a mieszkający i grający za granicą zostali zaproszeni na specjalne spotkanie z cyklu Gramy dla Polski. Ono odbyło się w Konsulacie Rzeczypospolitej w Kolonii. PZPN, jak podaje, nie chce przegapić takich talentów jak chociażby Lukas Podolski, który kiedyś został zupełnie pominięty przez Polski Związek Piłki Nożnej. No i szuka kolejnych talentów na miarę Nikoli Zalewskiego czy na przykład Natalii Padini, dlatego że to właśnie w tym miejscu, czyli w Kolonii, spotkali się zarówno chłopcy, jak i dziewczyny, którzy są zainteresowani graniem z orzełkiem na piersi. Czyli jest nadzieja na przyszłość, a w kwestii najbliższej przyszłości to zabraknie w niej pewnej ikony, jeśli chodzi o polską piłkę nożną, ale o tym nieco później.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Młodzi miłośnicy koni, stajnia Biały Borek w Biskupicach pod Częstochową organizuje w wakacje obozy konne. Doświadczeni instruktorzy, wspaniałe konie, a także park linowy, wspinaczka skałkowa i kłady czekają na Ciebie. Rezerwuj już dziś. Więcej informacji biały-borek.pl.
3: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.czest.pl.
4: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Sezon przyjęć w pełni, a Ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na Ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
7: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji Dnia Dziecka zapraszamy

0: godzina 10. A najlepsze? Jeden zapis i biegniesz tyle razy, ile chcesz. Szczegóły i zapisy na www.konopiska.pl. Na Runmageddon Light zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14.
2: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
7: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
8: Po reklamie.
9: Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie.
10: Actually this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight.

0: Jak donoszą media i oficjalne komunikaty Telewizji Polskiej, w tym roku po raz pierwszy od 40 lat nie usłyszymy w ramach mundialu słynnego głosu Dariusza Szpakowskiego, dlatego że nie będzie on komentował ani jednego meczu, jeśli chodzi o spotkanie tych najlepszych piłkarzy na świecie. Wśród nich zabraknie również nas, czyli Polaków polskiej reprezentacji. Może i dobrze, bo znów mielibyśmy być może 3 mecze otwarcia o honor i o wszystko. Nie, na odwrót, o wszystko i o honor. Natomiast jeśli chodzi o samego Dariusza Szpakowskiego, no to słuchajcie, ja uważam, że facet powinien dostać medal. 40 lat komentowania meczy reprezentacji Polski i ani jednego brzydkiego słowa. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Kanolina Sycylii? Tacos na Krecie? Nduja w Kalabrii? A może fritule w Chorwacji? Tak smakuje lato. Obierz kurs na przygodę i odkryj inspirujące kierunki z Katowice Airport. A jest co odkrywać. Lamezia Terme, Rimini, Comiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion i wiele innych. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kochamy latać.
4: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1.

0: Zrobisz to z OBI.
1: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: Sobota z Radiem Jura.

0: Już niedługo wybije 14 i będziemy bardzo dobrze poinformowani przez nasz newsroom, czyli odbędzie się kolejne wydanie naszych wiadomości. A po godzinie 14 spojrzymy trochę do kalendarium i sprawdzimy, co ciekawego wydarzyło się przed laty 16 maja, a jest kilka fajnych wydarzeń i takich związanych z rozrywką, no właściwie głównie z rozrywką. No dobrze, ale będzie też o tym, że kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Szczegóły już niedługo. Zostańcie z nami. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: U niektórych pora obiadowa, u nas na pewno będzie pora informacyjna, no bo teraz wystartują najnowsze wiadomości. Minęła 14.
4: Z pewnością to był błąd informacyjny. Tak, chaos komunikacyjny wokół informacji o wstrzymaniu rotacji amerykańskich wojsk do naszego kraju komentuje generał Mieczysław Cieniuch, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Pentagon miał anulować plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że nie ma decyzji o ograniczeniu obecności sił amerykańskich w naszym kraju. Michał Radkowski razem z nami w Faktach.
5: Witam,
4: Michał. Jak rozumieć ten dwugłos?
5: Generał Mieczysław Cieniuch przekonuje, że decyzja stojąca za wstrzymaniem relokacji wojsk amerykańskich do Polski nie podlegała konsultacjom i stąd być może opóźniona reakcja rządu.
6: Ta informacja niezbyt szybko dotarła do decydentów politycznych. Oni w ten sposób znaleźli się w pozycji niedoinformowanych czy źle poinformowanych, szukanych w tym jakichś tam powodów głębokich i sensacji. A to według mnie jest błąd techniczny, że ta informacja została źle sklasyfikowana.
5: Generał dodał, że w przypadku amerykańskich żołnierzy, którzy na stałe przebywają w naszym kraju, takie rozmowy między dwoma stronami nigdy nie są zaskoczeniem dla żadnej z nich, bo takie decyzje po prostu mają znaczenie strategiczne.
4: Policja ustala przyczyny pożaru w miejscowości Jaśkowice w województwie opolskim. Ogień pojawił się nad ranem w przyczepie kempingowej, w której przetrzymywane były psy.
7: Strażacy po ugaszeniu wewnątrz odnaleźli ciała 10 psów. Tutaj nie było jakby zagrożenia dla innych budynków, pomimo tego, że ta przyczepa znajdowała się za budynkiem mieszkalnym, ale tutaj szybko zadziałali strażacy w obronie i nie przedostał się pożarnej.
4: Powiedział kapitan Łukasz Nowak, rzecznik opolskiego komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej.
3: W wielu miejscach burzowa aura, zwłaszcza wczoraj, takowa rządziła w naszym kraju, ale jak mówi mądrość ludowa, grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi. To jest sobota, to jest 16 maja. Razem z wami Łukasz Tymków.
8: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Historia całkiem ciekawa była związana z 16 maja, a to dlatego, że to jest dzień, w którym zaprezentowano po raz pierwszy gramofon. Dokonał tego w 1888 roku amerykański wynalazca i przemysłowiec pochodzenia niemiecko-żydowskiego Emil Berliner. A jeśli chodzi o ten dzień w historii związanej z Polską, no to w 1975 roku odbyła się premiera pierwszego odcinka serialu telewizyjnego 40-latek, który reżyserował Jerzy Gruza. Jak wiadomo, od tamtej pory mamy taką funkcję w społeczeństwie jak kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie boi. Natomiast w 1983 odbyła się premiera filmu sensacyjnego Wielki Szu w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego z rewelacyjną rolą Jana Nowickiego. I z tego filmu jest świetny cytat. Graliśmy uczciwie, ty oszukiwałeś, ja oszukiwałem, wygrał lepszy. Jakże głęboko został wzięty do serca ten cytat przez naszych polskich polityków.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przed

0: Polska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Ercado, DRE lub Vox. Kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
2: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14.
3: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
4: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
9: Po reklamie.
10: Radio Jura.
11: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Pamiętacie pewnie pomysłowego Dobromira, pamiętacie też sąsiadów. No i teraz będzie coś jakby połączenie tego wszystkiego, bo będzie trochę śmiesznie i trochę innowacyjnie. Chodzi o to, że pewien pan wymyślił tak zwany skrypt, no czyli taki mały programik. I jak zadzwoni do niego jakiś spamer, nie wiem, fotowoltaika, coś w tym stylu, to on wtedy zapina ten swój program i ten program dzwoni tak długo do tego spamera i odtwarza mu piosenkę Never Gonna Give You Up Ricka Astleya, aż wreszcie ten numer zostaje zablokowany. Krótko mówiąc, kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie, no albo jak kto woli. Nosił wilk razy kilka, pomyśli i wilka. Na szczęście nie będę grał dla was teraz Ricka Astleya, żebyście nie poczuli się jak atakowany spamer. Bo przecież wy nas nie spamujecie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło LATO 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
3: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
4: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
3: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
4: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
3: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
4: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
3: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
5: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
6: Po reklamie.
1: Radio Jura.

0: za nami kolejna, mam nadzieję, miło spędzona z nami godzina tego sobotniego popołudnia. Będziemy robić zakupy, a właściwie podsumujemy zakupy, bo mam nadzieję, że już je. Będziemy też mieli ostrzeżenie dla kierowców, czyli panie szofer, noga z gazu. To ja już nic nie mówię, tylko po prostu zapraszam.
1: Radio Jura.

0: Lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na auchan.pl.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike, wybór staje się prosty.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
4: To już 15:00 i to już najwyższa pora zapoznać się z tym, co ważnego dzieje się zarówno w kraju, jak i na świecie.
5: Prezydent oczekuje współpracy wszystkich ośrodków władzy w zwiększeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Taką informację w serwisie X przekazał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Dodał, że wczoraj Karol Nawrocki spotkał się z przedstawicielami rządu. W faktach teraz Michał Radkowski.
6: Witam.
5: Dzień dobry. Michale, co wiemy o tej rozmowie?
6: Miało do niej dojść wczoraj. Zorganizowała ją Kancelaria Prezydenta. Do wpisu Bartosza Grodeckiego na platformie X dołączono zdjęcie. Widać na nim po jednej stronie stołu Karola Nawrockiego, a także szefa BBN i jego zastępców, generałów Andrzeja Kowalskiego i Mirosława Brysia. Po drugiej stronie są minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i szef sztabu generalnego, generał Wiesław Kukuła. Bartosz Grodecki napisał, że głównym tematem rozmowy były kwestie bezpieczeństwa naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Zaznaczył, że prezydent wyraźnie podkreślił, że proces zwiększania obecności wojsk amerykańskich w Polsce należy wspierać i oczekuje w tej kwestii współpracy ze strony wszystkich ośrodków władzy. Szef BBN dodał, że stacjonowanie w Polsce amerykańskich żołnierzy wzmacnia wschodnią flankę NATO, a także podnosi poziom bezpieczeństwa i odstraszania.
5: Policyjna interwencja zapobiegła ustawce na S3 w Lubuskiem. Piłkarscy kibice ze Szczecina próbowali w Gorzowie Wielkopolskim wbiec na trasę, którą wracać mieli zielonogórscy kibice Żużla. Beniamin Kubiak-Piłat.
7: Około północy na ulicy Kasprzaka przy jednej ze stacji paliw kibice piłkarscy ze Szczecina, którzy wracali z meczu w Lubinie, próbowali wbiec na ekspresową S3. Tą trasą mieli wracać kibice zielonogórskiego Falubazu po lubuskich derbach żużlowych, które odbywały się właśnie w Gorzowie Wielkopolskim. Policjanci powstrzymali grupę około 20 kibiców przed wtargnięciem na drogę. Byli zmuszeni do użycia środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, gazu oraz pałek służbowych. W sumie wylegitymowali na miejscu prawie 160 osób i nałożyli 17 mandatów karnych.
4: Mam nadzieję, że co miało być posprzątane, to zostało. Mam nadzieję, że zakupy, które miały być zrobione, już są na przykład w lodówce. No i teraz można oddać się relaksowi. Muzyka w tym będzie pomagała w tej godzinie, którą spędzi z wami Łukasz Tymków.
3: Muzyka wybrana dla ciebie.
8: Radio Jura.

0: Teraz z pozdrowieniami dla tych, którzy wybierają się na zakupy albo już z nich wracają, będzie odrobina statystyki na ten temat. Przeciętny koszyk Polaka to już ponad 350 zł tygodniowo i mówimy o artykułach pierwszej potrzeby. Przeciętny czas spędzany na zakupach to od 30 do 60 minut. No i przeciętnie ponad połowa z nas wybiera jeden sklep, żeby wejść, włożyć do koszyka co trzeba, post chwilę w kolejce, oby jak najkrócej, i następnie udać się do domu. Cieszy mnie fakt, że oszczędzamy czas, pieniądze, benzynę, a za to mamy więcej do dyspozycji dla chociażby słuchania radia, w którym za chwilę całe mnóstwo doskonałej muzyki na powrót z zakupów.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bocar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bocar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
4: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji Dnia Dziecka zapraszam.

0: godzina 10. A najlepsze? Jeden zapis i biegniesz tyle razy, ile chcesz. Szczegóły i zapisy na www.konopiska.pl. Na Run Magadon Light zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
2: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
1: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
2: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
1: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
2: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
1: Hotel i restauracja Konstancja, Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
3: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Częstochowie robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum

0: tablet dostajesz za darmo.
1: Kiedy to?
0: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6x14.
1: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
0: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie.
14: Radio Jura.
13: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Już około 100 odcinkowych pomiarów prędkości działa w naszym kraju i to są naprawdę wielkie żniwa. Kolejne z nich będą stopniowo przyłączane, między innymi na czwórce w Krakowie i w okolicach Tarnowa, a także na drodze numer 28, to jest w okolicach Rabki Zdroju, a więc jeszcze przed wakacjami te odcinkowe pomiary mają działać. Czy wiecie, że w tym roku już zarejestrowano z tych odcinkowych pomiarów ponad 270 tysięcy wykroczeń? Niestety nie mogę znaleźć kwoty, którą łącznie obciążono kierowców jadących za szybko. Zdecydowanie odradzam przekraczanie dozwolonej prędkości, ale no jakoś tak nie umiem się oprzeć wrażeniu, że w słowniku polskim powinna nastąpić zmiana. Pod hasłem kierowca powinno być napisane: anonimowy sponsor budżetu państwa.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
6: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren!
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt, również 70% taniej. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.

0: a i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Radio Jura.

0: Ja tu dostaję maile, telefony. Panie redaktorze, a co z sucharem? Jeszcze nie było. No, nie było, ale będzie. Obiecuję to już po 16. Powiemy też o mistrzu w tej dziedzinie w naszych polskich mediach, a jest nim Karol Strasburger. Tak, będą też o nim najnowsze ploteczki. To co? Słyszymy się dalej po 16.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
2: Po reklamie.
1: Radio Jura.

0: zupełnie zapomniałem o świętach nietypowych, a trochę na dziś mamy ich przypisanych. Między innymi jest to Dzień Walki Elektronicznej oraz Międzynarodowy Dzień Współżycia w Pokoju. No tego nie zna ten, kto nie mieszkał wspólnie z kimś, na przykład z rodzeństwem. Jest to Dzień Światła, no i Straży Granicznej. Na Straży Muzycznej jestem ja, czyli Łukasz Tymków. Zostańcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Czas na żenujący żart prowadzącego, a wszystko dlatego, że w 1944 roku w bitwie pod Sucharami Armia Krajowa rozbiła oddział ukraińsko-niemiecki. To tak przypadkiem się wydarzyło, że w kalendarium znalazło się to wydarzenie. Znaczy, ono nie było przypadkiem, ale przypadkowo na nie trafiłem dzisiaj, przygotowując się do programu. To może z tej okazji nie jeden, a dwa suchary. Pierwszy z nich: jaka broń nigdy nie psuje się na wojnie? Działa. A drugi dotyczy opisu mojej osoby, że walę takie suchary, że mówią na mnie toster. Dziękuję, można się już nie śmiać.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml przy zakupie trzech sztuk, cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
3: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
4: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Ma

0: wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem. Po reklamie. Muzyka wybrana
2: dla ciebie. Radio Jura.

No słuchajcie, może i ja jestem niezły toster, czyli walę takie srogie suchary, ale mistrzem w tej dziedzinie i prekursorem jej, czyli takim człowiekiem, który to wprowadził do mediów, jest Karol Strasburger. Niedawno został zapytany przez jeden z portali plotkarskich o to, czy nie zechciałby na przykład poprowadzić innego programu, który sam bardzo lubi oglądać, a jest to program Mam Talent. No i Karol Strasburger odpowiedział, że lubi oglądać, ale nie chciałby oceniać innych, choć w jury już zasiadał, między innymi w konkursie cyrkowym. Obawiam się, że jednak to mogłoby być tak, że gdyby Karol Strasburger wystąpił w programie Mam Talent, to by było jak z Jankielem u Mickiewicza.

0: Reklama.
1: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.

0: Mam nadzieję, że jesteście w doskonałych humorach i mam nadzieję, że udało mi się skutecznie dotrzymać wam miłego towarzystwa dziś po południu. Za uwagę teraz dziękuję Łukasz Tymków i życzę doskonałej zabawy z nami, bo to wszystko, co dla was przygotowaliśmy muzycznie do późnej nocy, właśnie dobrą zabawę gwarantuje. No to do usłyszenia, cześć. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
6: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.

0: Tata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Malownicze wybrzeże Apulii, niezapomniany klimat południowej Portugalii lub północnej Macedonii, zapierająca dech w piersiach Transylwania. A może chodzi Ci po głowie City Break? Odkryj nowe kierunki z Katowice Airport. Brindisi, Faro, Ochryda, Braszów, Maastricht. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Zarezerwuj parking i kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
3: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14.
4: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
15: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
16: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
17: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
18: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bocar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bocar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
3: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml. Przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid. Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
10: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
11: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
10: O, pyszna zapiekanka.
11: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
10: To rozumiem.
11: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.

0: Iura.
1: Reklama. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Ma

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Jest poranek, musi być moc.
1: Najlepiej Marek Moc.
2: I moc porannej kawy.
1: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc porannej kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
2: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
3: Sponsorem konkursu Moc porannej kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
4: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie 2 sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml. Przy zakupie 3 sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid.
1: Po reklamie.
0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Po reklamie.
5: Taneczne Radio Jura.

0: Γιούρα.
1: Reklama.
2: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji Dnia Dziecka zapraszamy do Konopisk nad Zalew Pająk.

0: godzina 10. A najlepsze? Jeden zapis i biegniesz tyle razy, ile chcesz. Szczegóły i zapisy na www.konopiska.pl. Na Run Magadon Light zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
2: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
1: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
2: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
1: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
2: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
1: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Masz już Modivo Club.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, etc.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Niesie siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
1: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Po reklamie.
1: Taneczne Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
4: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
1: Po reklamie.